Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękny

0: Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Reklama. Bon Ton Radio.

reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru

0: uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.

0: dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
4: Reklama.

0: reklama.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
6: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją

0: szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. Bon.

Syreny alarmowe zawyły dziś nad ranem na Lubelszczyźnie. Jest areszt dla podejrzanych o pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. 27 września odbędą się przedterminowe wybory w Krakowie. Dorota Wertycka. Dźwięk syren alarmowych obudził nad ranem mieszkańców Lublina. Włączone jest z uwagi na zagrożenie w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wybuchy było słychać m.in. w Lwowie, mówi rzecznik wojewody lubelskiego.

0: Marcin Bubicz.
1: Koło godziny 3.50 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymało polecenie z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do uruchomienia syren alarmowych. Oznacza to, że został uruchomiony system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej. Dotyczyło to nie tylko miasta Lublin, ale także większości powiatów województwa lubelskiego.
0: Alarmy zostały uruchomione w związku z czym?
1: Z zagrożeniami, uderzeniami z powietrza i zgodnie z tą procedurą wojewoda lubelski polecił uruchomienie syren alarmowych.
0: Z naszych informacji wynika, że służby pracują w terenie, między innymi w różnych miejscach na Lubelszczyźnie. Sprawdzane są sygnały od mieszkańców, którzy twierdzą, że widzieli lub słyszeli coś niepokojącego. Takie sprawdzanie odbywa się między innymi w okolicach Chełma i Hrubieszowa. A jak podaje mer Kijowa, w nocy w stolicy Ukrainy było słychać również syreny alarmowe i odgłosy wybuchów. Rosja atakowała pociskami balistycznymi. Ukraińskie media donoszą też o wybuchach w okolicach Charkowa, Winnicy, Czerkasów, Krzywego Rogu i w obwodzie sumskim. A wczoraj w Lublinie prezydent Ukrainy spotkał się z polskim premierem. Władimir Załański niespodziewanie w drodze powrotnej z Waszyngtonu zrobił przystanek w Polsce i spotkał się z Donaldem Tuskiem. To pierwsze takie spotkanie od czasu polsko-ukraińskiego sporu o nadanie jednej z wojskowych jednostek na Ukrainie imienia bohaterów UPA. Sąd we Wrocławiu zdecydował, że dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie parę obywateli Ukrainy 3 najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Do ataku doszło w niedzielę. Zatrzymani to 27-letni Tomasz M. i 45-letni Adam C. Wyjaśnienia złożył jedynie młodszy z napastników, mówi prokuratorka Beata Łęcka.
2: Tomasz M. złożył częściowe wyjaśnienia, częściowo przyznając się do udziału we fragmencie zdarzenia, jednakże interpretując je inaczej niż prokuratura. Czyli w jego ocenie to zachowanie go nie wyczerpuje znamion zarzucanego mu czynu.
0: Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn bije dwójkę młodych ludzi. Policja szuka trzeciego sprawcy. 27 września odbędą się przedterminowe wybory na Urząd Prezydenta Krakowa. Taki termin podał premier. Wybory są potrzebne po majowym referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, mówi Marta Mazik z TPN-u.
3: Ponieważ sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
0: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac. Dużo zależy od pogody. Paul Anka kończy dziś 85 lat. Piosenkarz, którego utworów świat słuchał w latach 60. i 70. największą sławę zdobył piosenką Diana, która w 1957 roku trafiła na pierwsze miejsca list przebojów w Europie i USA. Do dziś Paul Anka jest aktywny zawodowo, pisze, tworzy piosenki i śpiewa.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Funkcjonariusze służby celno-skarbowej w Dorohusku udaremnili przemyt 3,5 tysiąca podrabianych opakowań ze znakami znanej marki kawy. Paczki z nielegalnym towarem znajdowały się w kabinie ciężarówki, którą celnicy wytypowali do szczegółowej kontroli. Decyzja Stolicy Apostolskiej zapadła i Matka Boża Chełmska została oficjalnie zatwierdzona jako patronka Chełma. Dekret watykańskiej dykasterii do spraw dyscypliny i kultu Bożego trafił dziś na ręce prezydenta miasta Jakuba Banaszka. W najbliższy poniedziałek minął 2 miesiące od wejścia w życie przepisów ograniczających możliwość redukowania punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia, w tym za wszystkie przekroczenia prędkości. Tuż przed zmianami wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego przeżywały oblężenia. Po nich w zajęciach frekwencja jest już znacznie mniejsza. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Upalny czwartek przed nami. Nigdzie nie powinno padać, się wszędzie sporo słońca. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, około 25 stopni. W pozostałych regionach od 30 do nawet 35 stopni to w zachodniej Polsce.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Dzień dobry, witam się w czwartkowy poranek, czyli w takim momencie tygodnia, kiedy

i człowiek już widzi metę, ale jeszcze nie biegnie sprintem. Szczególnie latem, kiedy kalendarz trochę traci swoją powagę, a dni mierzy się raczej liczbą wypitych kaw, przejechanych kilometrów, czy wspomnień, które udało się złapać po drodze, niż planowaniem spotkań w biurze. Jedni dziś zaczynają dzień od obowiązków, inni od planowania kolejnych wakacyjnych przyjemności. Niezależnie od tego, gdzie jesteście i jakie macie plany, dobrze, że zaczynacie ten dzień razem z nami. Będą informacje, rozmowy, muzyka i sporo powodów, żeby ten czwartek zacząć w dobrym nastroju. Kamil Bukowski, zaczynajmy!

0: A teraz zróbmy tak. Ja robię szybki rzut oka na kalendarz, a wy nadstawcie ucha, bo ten czwartek ma kilka bardzo ciekawych powodów, żeby go polubić. Jest 30 dzień lipca, słońce wstało o 4:53, a pożegna się dopiero o 20:30. Sporo czasu, żeby się dobrze pobawić. Swoje imieniny obchodzą dziś m.in. Julita i Piotr. I oczywiście wszystkim solenizantom życzymy dużo uśmiechu, dobrej energii i tylko takich ludzi, przy których można być sobą. A nietypowe święta? Tu robi się naprawdę przyjemnie, bo mamy Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, czyli przypomnienie, że czasem najcenniejsze rzeczy w życiu nie mają ceny, a najlepsze rozmowy zaczynają się od prostego. Masz chwilę, ale żeby nie było zbyt wzruszająco, dziś jest też dzień sernika. I tutaj chyba możemy się wszyscy zgodzić. Przyjaźń przyjaźnią, ale człowiek, który dzieli się ostatnim kawałkiem sernika, zasługuje na specjalny rodzaj szacunku. Bo są rzeczy, które łączą ludzi od pokoleń. Jedną z nich jest rozmowa, drugą deser. Oczywiście po tej rozmowie, żeby nie było. Tak więc 30 lipca świętujcie przyjaźnie, doceniajcie ludzi i jeśli ktoś się częstuje sernikiem, nie zadawajcie za dużo pytań. Po prostu bierzcie.
1: Słuchajcie, bądź.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje?

0: promocje? W Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
5: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad Polskim Morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Reklama. Bonton na lato.

0: Czasami w świecie muzyki najwięcej emocji nie budzi sama muzyka, tylko kalendarz koncertów. Skolim, czyli obecny król Latino, zapowiedział, że w tym roku może zagrać nawet 500 koncertów. To jest liczba, przy której większość z nas sprawdza, czy dobrze usłyszała, bo 500 razy wyjść na scenę, zaśpiewać, dojechać, wrócić, to już nie jest trasa koncertowa. To jest muzyczny triatlon z całą ekipą od planowania. No ale Skolim powiedział, więc ktoś to musiał skomentować i tu oczywiście możemy liczyć na Edytę Górniak, która przyznała, że przy jej repertuarze i śpiewaniu na żywo takie tempo byłoby dla niej nie do utrzymania. Jak mówiła, bałaby się, że przy takiej liczbie występów ucierpiałaby jakość. I pozwólcie teraz, że wyjdzie ze mnie taka mała polska ciekawość i zajrzę na chwilę do różowego portfela Skolima. Jeżeli przyjmiemy średnie stawki za koncert od około 15 do 20 tysięcy złotych za występ klubowy, jakieś 20-40 tysięcy za studniówkę i między 60 a 100 tysięcy za duże imprezy, to przy 500 koncertach rocznie matematyka zaczyna wyglądać bardzo interesująco. Oczywiście nie każdy koncert kosztuje tyle samo. Dochodzą koszty ekipy, transportu, organizacji i całej machiny za kulisami, ale nawet przy ostrożnych wyliczeniach mówimy o kwotach idących w kilkanaście, a potencjalnie nawet kilkadziesiąt milionów złotych przychodu rocznie. Czyli wychodzi na to, że Skolim nie tylko śpiewa o miłości, on bardzo intensywnie romansuje też z kalendarzem i fiskusem.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parakon serca.
2: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
7: Reklama. Chcę sprawdzić, co dzieje się najbliżej nas, bo choć świat codziennie dostarcza wielkich historii, to właśnie lokalne sprawy najczęściej wpływają na nasze codzienne plany. Wiadomości lokalne już teraz na 104,9 FM w Radiu Bonton.
8: Zapraszam na wiadomości lokalne. Monika Łupkowska. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej w Dorohusku udaremnili przemyt 3,5 tysiąca podrabianych opakowań ze znakiem znanej marki kawy. Paczki z nielegalnym towarem znajdowały się w kabinie ciężarówki, którą celnicy wytypowali do szczegółowej kontroli. Przesłuchany kierowca szybko wyłożył kawę na ławę i przyznał, że pakunki miał przewieźć do Warszawy, za co dostał 450 zł. Śledczy nie mają wątpliwości, puste opakowania bez wymaganych atestów sterylności miały posłużyć do wprowadzenia na rynek fałszywego towaru. Przedstawiciele znanej marki potwierdzili już, że ich logo zostało użyte bezprawnie. Wobec kierowcy wszczęto postępowanie karne skarbowe, a na poczet grożącej mu kary zabezpieczono 1500 zł. Ustalenia w sprawie prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej. Decyzja Stolicy Apostolskiej zapadła i Matka Boża Chełmska została oficjalnie zatwierdzona jako patronka Chełma. Dekret watykańskiej dykasterii do spraw dyscypliny i kultu Bożego trafił dziś na ręce prezydenta miasta Jakuba Banaszka. Dokument przekazał kustosz chełmskiego sanktuarium ksiądz Andrzej Sternik.

0: To zwieńczenie kanonicznej procedury oraz marcowej uchwały chełmskich radnych. Przypomnijmy, samorząd przyjął wówczas stanowisko popierające tę inicjatywę, podkreślając wielowiekową rolę kultu w budowaniu lokalnej tożsamości. Za przyjęciem deklaracji poparcia zagłosowało 12 radnych, głównie z PiS-u, Chełmian oraz jedna radna niezależna. Nikt nie był przeciw, jednak aż 9 przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 nie wzięło udziału w głosowaniu. 2 radnych było w tym czasie nieobecnych. Niektórzy radni argumentowali swoją decyzję tym, że kwestia ustanowienia patrona miasta dotyczy strefy religijnej i nie leży w kompetencjach świeckiego samorządu.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: W najbliższy poniedziałek miną 2 miesiące od wejścia w życie przepisów ograniczających możliwość redukowania punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia, w tym za wszystkie przekroczenia prędkości. Tuż przed zmianami wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego przeżywały oblężenia. Po nich w zajęciach frekwencja jest już znacznie mniejsza. Ośrodek w Chełmie wyszedł naprzeciw kierowcom, którzy chcieli pozbyć się z kąt kilku oczek, o czym mówi dyrektor Mariusz Ostrowski.
2: Na naszej stronie internetowej pojawił się wykaz naruszeń popełnionych przez osoby uprawnione do kierowania pojazdami silnikowymi i na zielono zaznaczyliśmy takie elementy, za które można zbić punkty karne, o 6 punktów karnych. Zmniejszyła się nam liczba niestety po 3 czerwca osób przystępujących do tego kursu reedukacyjnego punkty karne, bo do tej pory do 3 czerwca średnio miesięcznie około 40-50 osób redukowało punkty karne, natomiast po 3 czerwca jest to tylko 10 osób w skali miesiąca, a więc nie jest to duża liczba.
0: Kursy reedukacyjne w chełmskim Wordzie odbywają się raz w miesiącu, natomiast każdy kierowca może z nich skorzystać raz na pół roku. 34 osoby, w tym 5 po raz pierwszy, oddało krew podczas akcji N19 krwiodawcy mundurowi miasta Chełm, prowadzonej przez nadburzański oddział klubu honorowych dawców krwi Legion. W sumie przełożyło się to na blisko 15,5 litra życiodajnego płynu, który zasilił rezerwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Kolejną akcję, również skierowaną do służb mundurowych i osób cywilnych, klub Legion poprowadzi 19 sierpnia, także w siedzibie przy ulicy Szpitalnej w Chełmie.

0: kierownicy i sprawdzamy sytuację na drogach. Poranny ruch potrafi mieć własne zasady, czasem wszystko idzie płynnie, a czasem kilka dodatkowych samochodów potrafi zmienić krótką trasę w małą wyprawę krajoznawczą. Marcin Petruk sprawdzi, gdzie dziś jedzie się spokojnie, a gdzie warto zachować trochę więcej uwagi.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Prace drogowe w Chełmie są prowadzone na ulicy Przemysłowej, z kolei poza miastem spodziewajcie się ich na trasie w stronę Sawina. Ruch w mieście natomiast odbywa się standardowo, jak na tę porę największy panuje w centrum. Przed nami kilka dni z wysokimi temperaturami, a w związku z tym apelujemy, aby reagować, kiedy widzimy, że w zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu samochodzie znajduje się osoba albo zwierzę. W przypadku, kiedy istnieje zagrożenie zdrowia lub życia, prawo jest po naszej stronie i możemy zbić szybę.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: 104,9. Bon Ton Radio.

0: reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś.

0: składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Reklama. Bonton na lato.

Za niespełna 10 minut zegary wskażą godzinę 8. Dla niektórych to początek dnia, dla innych już moment, kiedy lista rzeczy do zrobienia zaczyna się niebezpiecznie wydłużać. Dlatego robimy szybki porządek w informacjach, sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z kraju i świata, zaglądamy też do prognozy pogody, żeby wiedzieć co, gdzie i kiedy i czy dzisiejsze plany realizować pod chmurką, czy jednak zabezpieczyć je planem awaryjnym. Serwis informacyjny już za 10 minut na 104.9 FM.

0: programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Marzą ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: W domu weselnym Zaborkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym Zaborkiem?
2: Dom weselny Zaborkiem, Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny.

0: kolejny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.

0: Służby zabezpieczają krater na Lubelszczyźnie po nocnym alarmie. Mieszkańców regionu obudziły dziś nad ranem syreny alarmowe. Fala upałów i pożary, walczą z nimi kolejne kraje. Dorota Wartycka. Krater o średnicy około 10 metrów zabezpieczają służby w miejscowości Ternawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Na polu w odległości około 2 km od zabudowań policjanci odkryli lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Wcześniej służby dostały zgłoszenie o wybuchu. Po tym jak nad ranem około 3:50 na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe. To z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę. Po kilku minutach w Polsce alarm odwołano. Wcześniej dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w związku z rosyjskimi atakami poderwało myśliwce. Sytuację od rana śledzi nasza lubelska reporterka Anna Gmietrek-Zabłocka.
1: Na ten moment wiemy tyle, że około godziny 3:50 zawyły syreny alarmowe i po kilku czy niespełna 10 minutach ten alarm został odwołany, czyli syreny zawyły ponownie. Było to związane z zagrożeniem atakiem z powietrza. Potwierdza to rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
2: Dotyczyło to nie tylko miasta Lublin, ale także większości powiatów województwa lubelskiego.
1: Mieszkańcy nie kryją, że syreny wielu z nich obudziły, tak jak panią Wandę.
3: Byłam na dworze z psem i zaczęły wyć. Przestało i później znowu, dwa razy.
1: Jednocześnie mam też informację, że trwa przeszukiwanie terenu w niektórych miejscach na Lubelszczyźnie, między innymi w powiatach biłgorajskim i janowskim.
0: A to w związku ze zgłoszeniami od mieszkańców. Z pożarami lasów walczy coraz więcej krajów. Po Hiszpanii i Francji są to Grecja, Portugalia i

0: Turcja w walkę z żywiołem będą utrudniać silne upały. W wielu krajach temperatura znów przekroczy 40 stopni. Intensywne pożary jeszcze bardziej podnoszą i tak wysoką temperaturę, a wtedy akcje strażaków bywają nieskuteczne. Mówi profesor Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
1: Im pożar jest bardziej rozwinięty i przyjmuje większy rozmiar, to on decyduje tak naprawdę o tym, jak on się będzie rozprzestrzeniał. On właśnie kształtuje warunki swojego dalszego rozwoju.
0: W Portugalii w pożarze łąk ostatniej nocy spłonęło ponad 20 domów. Trwa ewakuacja mieszkańców. Walka z nadużywaniem tymczasowego aresztowania, upominanie się o prawa wykluczonych komunikacyjnie i cyfrowo seniorów, wspieranie osób niepełnosprawnych, a także dbałość o prawa obywatelskie w dobie rozwoju technologii i sztucznej inteligencji. Między innymi te cele stawia przed sobą nowo zaprzysiężona Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram.
2: Rzecznik też powinien zwracać uwagę na taką kwestię, kiedy jakaś społeczność właśnie sobie rana w tą figurę wroga, kiedy się próbuje jakąś panikę moralną wobec określonej grupy wzbudzić i powinien reagować.
0: Nowa rzecznik zapowiada też starania o otwarcie delegatury biura RPO we wschodniej Polsce. To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w naszym kraju. W Arboretum w podgorzowskich Chwalęcicach zakwitła lipa lśniąca. A to drzewo nigdy nie zimuje w Polsce, przyznaje założyciel Arboretum Marek Pogorzelec.
3: Udało się, pojawiły się te zawiązki, no i tak nie było to pewne, czy po prostu roślina je wykarmi, czy nie odpadną, bo to też się często zdarza. No, dały radę.
0: Lipa lśniąca naturalnie występuje w południowych Chinach i północnym Wietnamie.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Czwartek będzie pogodny, słoneczny i bez deszczu. W większości regionów upał, najchłodniej na północnym wschodzie około 25 stopni, w pozostałych regionach od 30 do 34 w zachodniej Polsce.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
9: Dzień dobry, po ósmej. Dzień jeszcze świeży, kawa jeszcze działa i można dopisać kilka nowych planów. Zostańcie z nami, no bo szykujemy dla Was kolejne godziny informacji, dobrej muzyki i tematów, które sprawią, że ten czwartek minie bardzo przyjemnie. Kamil Bukowski, witam raz jeszcze. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór. Rabat.

0: technicy i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt w poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
4: Reklama.
5: Bonton na lato.
6: Są takie pytania, które brzmią prosto, ale potrafią otworzyć drzwi do naprawdę ciekawych historii. Dlaczego coś działa właśnie tak? Skąd wzięły się pewne zwyczaje? I czy to wszystko w ogóle jest potrzebne? Za chwilę Kinga Miszczyk zabierze Was w miejsce, gdzie ciekawość nie jest wadą, tylko bardzo dobrą metodą poznawania świata. Czas na A Dlaczego?
7: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
8: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
9: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? I dzisiaj swoje pytanie zadał nam 6-letni Dorian.
10: Dlaczego w burzy musi grzmieć?
9: Dorianie, to bardzo ciekawe pytanie. Pewnie nieraz widzieliście na niebie jasny błysk, a po chwili bum, słychać głośny grzmot. Niektóre dzieci go lubią, a inne wolą schować się pod kocem. Ale czy wiecie właśnie skąd on się bierze? Najpierw pojawia się błyskawica. To ogromna iskra elektryczna przeskakująca między chmurami albo między chmurą a ziemią. Jest tak gorąca, że powietrze wokół niej w jednej chwili nagrzewa się do temperatury nawet większej niż na powierzchni Słońca. I właśnie wtedy dzieje się coś niezwykłego. To gorące powietrze błyskawica błyskawicznie się rozszerza, jakby nagle chciało zrobić sobie dużo więcej miejsca. Po chwili znowu się ochładza. Ten bardzo szybki ruch powietrza tworzy falę dźwiękową. Coś jak wtedy, kiedy szybki samolot przeleci nam nad głową. I właśnie te fale słyszymy jako grzmot. Można powiedzieć, że grzmot to głos błyskawicy. To nie błyskawica robi hałas specjalnie. To powietrze wokół niej wydaje ten potężny dźwięk. A zauważyliście, że błysk widzimy wcześniej niż słyszymy grzmot, to dlatego, że światło porusza się dużo szybciej niż dźwięk. Błysk dociera do naszych oczu niemal od razu, a grzmot potrzebuje jeszcze kilku chwil, żeby dolecieć do naszych uszu. Dlatego czasem najpierw widzimy jasną błyskawicę, a dopiero potem słyszymy głośne grr albo bum. I jest nawet taka piosenka w przedszkolu. Błyskawica, grzmot. Błyskawica, grzmot. A nad głową kolorowa tęcza. Na pewno to znacie. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że licząc sekundy między błyskawicą a grzmotem można mniej więcej sprawdzić, jak daleko jest burza? Jeśli policzycie raz, dwa, trzy, to burza znajduje się mniej więcej kilometr od Was za każde 3 sekundy. To oczywiście tylko przybliżenie, ale pomaga zorientować się, czy burza się zbliża. Ja jako dorosły często tak robię i często liczę, żeby odgonić od siebie to, że boję się burzy. Oczywiście boję się. A kiedy burza jest blisko, najlepiej schować się w domu albo w samochodzie i poczekać, aż przejdzie. To najbezpieczniejsze.

0: miejsce, nigdy pod drzewem. A więc odpowiedź na pytanie Doriana brzmi: w burzy grzmi dlatego, że błyskawica bardzo mocno rozgrzewa powietrze. Powietrze gwałtownie się porusza i powstaje głośny dźwięk, który nazywamy grzmotem. Dziękujemy Ci, Dorianie, za pytanie, które zaprowadziło nas prosto do środka letniej burzy. A może Wy też usłyszeliście, zobaczyliście albo przeżyliście coś, co wywołało w Waszej głowie wielkie a dlaczego? Nie zatrzymujcie tej ciekawości tylko dla siebie. Poproście rodzica o nagranie swojego pytania i wysłanie go na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Być może już wkrótce wspólnie znajdziemy odpowiedź właśnie na Wasze pytanie. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.

0: ona sobie trochę jak konstrukcję budowlaną, tylko z lepszym systemem komunikacji i możliwością narzekania na pogodę na przykład. No i przyznacie, że to całkiem sporo jak na organizm, który rano potrafi zgubić telefon, trzymając go w ręce. Ja tak miałem nieraz.
1: To jest Bondo.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Reklama. 8.30, więc najwyższy czas sprawdzić, co słychać na sportowych arenach naszego regionu, bo sport to nie tylko końcowy wynik zapisany na tablicy. To także godziny treningów, emocje, przygotowania, no i ludzie, którzy każdego dnia próbują przesunąć swoją własną granicę trochę dalej. Marcin Petruk przygotował najnowsze informacje sportowe.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. 20-letni napastnik Radosław Wójcicki został nowym zawodnikiem trzecioligowej Chełmianki Chełm. Piłkarz związał się z klubem rocznym kontraktem z możliwością przedłużenia o kolejne rozgrywki. Radosław Wójcicki to wychowanek FA Opole, a w swoim sportowym CV ma także grę w barwach Odry Opole, Escoli Warszawy Warszawa, a także Wisły Kraków. W rundzie jesiennej minionego sezonu reprezentował Polonię Nysa, zaś wiosną Hutnika Kraków. Kolejny udany występ dopisali do konta trzej reprezentanci chełmskiej fabryki sportu, którzy startowali w zmaganiach Pucharu Polski i PSC. Gospodarzem rywalizacji był Pawłów w województwie opolskim, gdzie rozegrał się mecz Kobe Level 3, mówił Kamil Miszwa.
9: W klasie production bardzo dobrze zaprezentował się Damian Rycerz, dla którego jest to pierwszy sezon startu w strzelectwie dynamicznym. Zajął 19 miejsce, uzyskując 78% wyniku zwycięzcy. Równie udany występ zanotował Konrad Wójtowicz w swoim drugim sezonie startu. Wywalczył 14 miejsce w klasie production, meldując się w pierwszej 15 zawodów i osiągając 82% wyniku zwycięzcy. Z kolei ja zwyciężyłem w klasie standard. To już moje drugie zwycięstwo w zawodach Pucharu Polski w tym sezonie na 4 dotychczasowe starty.
8: Zwycięstwo Kamila Miszwy przyniosło mu także medal prezydencki IPSC, który jest przyznawany za pierwsze miejsce w zmaganiach rangi levelu 3.

0: Po godzinie nieobecności wracamy na drogi, niezależnie od tego, czy ruszacie na zakupy do pracy, czy może już myślicie o weekendowym kierunku tych małych i dużych podróży, dobrze wiedzieć, czego spodziewać się na trasie. Marcin Pedruk sprawdza, gdzie ruch odbywa się bez przeszkód, a gdzie jest zupełnie inaczej.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: 3 sierpnia rozpocznie się kolejna akcja koordynowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego Roadpol, która nosi dobrze znany kryptonim Prędkość. Nasi mundurowi zapowiadają, że nie będzie stosowana żadna taryfa ulgowa dla kierowców, którzy zbyt mocno nacisną na gaz. A przypomnijmy, że od pewnego czasu prawo jazdy traci się za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę także poza terenem zabudowanym. W zeszłym roku za tak zwane 50+ z uprawnieniami pożegnało się 24 300 kierowców, a według szacunków w tym roku liczba ta może wzrosnąć nawet do 27,5 tysiąca. Zwłaszcza, że jak pokazują dane Instytutu Transportu Samochodowego, aż 79% polskich kierowców przekracza limity dozwolonych prędkości poza obszarem zabudowanym.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jężpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Jężpol, strupień duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
7: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560. 2 10 11.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
8: Bonton na lato.

0: 9. Za 10 minut to dobry moment, żeby zatrzymać się na chwilę i sprawdzić, co dzieje się wokół nas w kraju, na świecie, no i tuż za rogiem, bo rzeczywistość nie zwalnia tempa nawet wtedy, kiedy my próbujemy zwolnić trochę bardziej. Najważniejsze informacje, lokalny skrót i prognoza pogody już za chwilę na 104,9 FM w Radiu Bonton.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i

0: Niezidentyfikowany obiekt spadł w rejonie miejscowości Ternawa. Nad ranem mieszkańców Lubelszczyzny obudziły syreny alarmowe. Upały zmieniły turystykę. Na popularności zyskuje zjawisko nazwane coolcation. Dorota Wartecka. Służby potwierdzają, że niezidentyfikowany obiekt spadł w miejscowości Ternawa Kolonia na Lubelszczyźnie, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Obiekt spadł na pole, pozostawiając po sobie kilkumetrowy lej.
1: Wojewodowie, samorządowcy uruchomili na swoim poziomie sygnały alarmowe. Te sygnały alarmowe mogli usłyszeć mieszkańcy województwa lubelskiego. To zagrożenie trwało mniej więcej około 10 do 11 minut.
0: Nikomu nic się nie stało, nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracują m.in. strażacy, zabezpieczają teren. Jak zapewnia kapitan Tomasz Stachyra, rzecznik lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej?
2: Nie było potrzeby gaszenia żadnego pożaru. Jak byliśmy na miejscu, nie było żadnego wybuchu.
0: W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa nad Ukrainą oraz w związku z tym, że około 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt, podrwały się myśliwce. Co najmniej 8 osób nie żyje, a ponad 12 zostało rannych w wyniku całonocnego ataku Rosji na Ukrainę. Rosja wystrzeliła dziesiątki rakiet balistycznych i manewrujących, a także setki dronów. Celem były w większości duże miasta, ucierpiały Kijów oraz Lwów. Tuż przed atakiem w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że zmasowany atak może być odpowiedzią Rosji na efekty jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Już dziś rusza SOR, czyli Stołeczna Operacja Referendalna. Na ulicach Warszawy będą widoczni wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. Będą zbierać podpisy pod odwołaniem prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy mają 60 dni na zebranie 132 tysięcy podpisów. Tyle ważnych deklaracji jest potrzebnych, by referendum w ogóle się odbyło.

0: Błażej Kulesza.
1: Zbiórka podpisów pod referendum, jak zapowiadał szef inicjatywy Maciej Wilk, ma być początkiem dyskusji o Warszawie.
2: Chcemy podsumować to, co było nie tak z naszym miastem przez te ostatnie 8 czy nawet 20 lat.
1: Nie będzie to wcale takie proste, mówi Piotr Szyszko, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Ciężko jest prowadzić debatę, ponieważ często ludzie są tak mocno przekonani o słuszności obecnej władzy, że nie chcą w ogóle słuchać żadnych argumentów.
1: Bo sami warszawiacy w sprawie prezydenta i referendum są mocno podzieleni.
4: Decydowanie. Idiotyzm.
1: A dlaczego?
4: Po prostu już raz wybraliśmy i nie do końca rządzą.
5: Różne sprawy mi się faktycznie nie podobają.
6: To trzeba zrobić po prostu zebranie podpisów i tyle, i wyjdzie dopiero.
1: Ale co najistotniejsze, większość mieszkańców stolicy nie wie o rozpoczynającej się zbiórce podpisów od referendum.
7: Fala upałów i pożary w południowej Europie zmieniają sposób planowania wakacji. Coraz więcej turystów wybiera chłodniejsze kierunki lub przesuwa urlopy poza szczyt sezonu, pisze Rzeczpospolita. Zjawisko określane mianem coolcation, czyli wakacje w chłodniejszym klimacie, zyskuje na popularności. Według badania portalu Booking.com blisko 3/4 ankietowanych bierze pod uwagę warunki pogodowe przy planowaniu urlopu, a 55% uważa, że niektóre popularne kierunki stały się latem zbyt gorące. Turystów zyskują kraje skandynawskie, Finlandia, Norwegia, Szwecja i Dania. Liczba rezerwacji wzrosła tam nawet o blisko połowę.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: W nocy podwyższono gotowość polskiego systemu obrony powietrznej po wykryciu intensywnej aktywności rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu oraz ataku rakietowego na Ukrainę. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, środki radiolokacyjne obserwowały kilkanaście pocisków operujących nad zachodnią Ukrainą. Jeden z nich zbliżył się do granicy Polski na około 5 km, po czym zawrócił. Zeszłej nocy chełmscy mundurowi zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących. Z motorowerem pożegnał się mieszkaniec Rejowca, który poruszał się swoim jednośladem, mimo że miał w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Od poniedziałku w Sierżach trwa 9. plener malarsko-rzeźbiarski Kultura i Sztuka nad Bugiem. Przebiega on pod hasłem Nadburzański Bajkoland, postaci z bajek i baśni nad Bugiem. Artyści tworzą prace inspirowane znanymi bajkami i baśniami, przywołując świat dziecięcych marzeń i niezwykłych opowieści. A dzisiaj odbędzie się też akcja charytatywna. O niej więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
10: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
11: Czwartek z dużą dawką słońca i bez deszczu w całym kraju. Najchłodniej dziś na północnym wschodzie 25 stopni. W pozostałych regionach od 30 do 34 w zachodniej Polsce.
10: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
12: Bonton na lato.
13: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
14: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
15: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
16: Dzień dobry, mamy godzinę 9, dokładnie 9:06. Dzień już dawno ruszył, dlatego jesteśmy z Wami i spokojnie. Najlepsze rzeczy nie zawsze zaczynają się od pierwszej minuty, dlatego dajmy dniu troszkę się rozkręcić. Oczywiście na 104,9 FM. Kamil Bukowski, zostańcie z nami.

0: reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Mitrus, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
0: Reklama.
7: Bon.

Sprzedaż domu to czasem prawdziwa próba charakteru. Jedni obniżają cenę, inni czekają miesiącami na idealnego kupca, a pewien Brytyjczyk postanowił powiedzieć, skoro nikt nie chce kupić mojego domu, to może wszyscy będą chcieli go wygrać. W 2017 roku Dunstan Lowe próbował sprzedać swoją rezydencję Mining Minor wartą około 500 tysięcy funtów. Problem? Chętnych brak, więc zamiast schodzić z ceny, zrobił coś, czego nie przewidziałby nawet najlepszy agent nieruchomości. Zorganizował internetową loterię. Los kosztował tylko 2 funty. Pomysł eksplodował. Prawie 500 000 osób chciało zostać właścicielem 6-pokojowej rezydencji, a Dunstan zebrał ponad 1 000 000 funtów, spłacił swoje zobowiązania i przekazał klucze zwyciężczyni. A została ją Mary Sagar, pracowniczka finansowa, która wydała na losy zaledwie 40 funtów. Czyli historia, w której ktoś kupił kawałek nadziei za cenę kawy, a dostał dom. I to jest chyba najlepszy dowód, że czasem największym problemem nie jest to, że czegoś się nie da sprzedać. Czasem po prostu trzeba znaleźć zupełnie inny sposób, żeby ktoś chciał to kupić albo wygrać. Bon ton.

Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy.

0: proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbshelm.pl.
1: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Reklama. Wracamy z informacjami z naszego regionu, sprawdzamy, co ważnego wydarzyło się w najbliższej okolicy, jakie decyzje zapadły, co się zmienia i czym żyją mieszkańcy. Już teraz na 104,9 FM w Radiu Bonton.
5: To są wiadomości lokalne. Zapraszam, Monika Łupkowska. W nocy podwyższono gotowość polskiego systemu obrony powietrznej po wykryciu intensywnej aktywności rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu oraz ataku rakietowego na Ukrainę. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, środki radiolokacyjne obserwowały kilkanaście pocisków operujących nad zachodnią Ukrainą. Jeden z nich zbliżył się do granicy Polski na około 5 km, po czym zawrócił. O godzinie 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt lecący na zachód. Do jego przechwycenia skierowano dyżurny myśliwiec F-16, jednak 6 minut później obiekt zniknął z radarów. Śmigłowiec Mi-24 odnalazł prawdopodobnie miejsce jego upadku na niezabudowanym terenie w pobliżu Tarnawy Kolonii w województwie lubelskim. Jak informuje lubelska policja, funkcjonariusze na polu pomiędzy Tarnawą Kolonią a Tokarami w odległości około 2 km od zabudowań ujawnili lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Na miejscu pracują służby, które zabezpieczają teren i wyjaśniają okoliczności zdarzenia. W związku z zagrożeniem o godzinie 3.50 mieszkańcy niektórych rejonów na Lubelszczyźnie obudził alarm przeciwlotniczy. Syreny ucichły 11 minut później o 4.01 po odwołaniu zagrożenia. W związku z prowadzonymi w pobliżu polskiej granicy atakami rakietowymi na Ukrainę, syreny alarmowe uruchomiono m.in. w Lublinie i w Krasnymstawie. Jak poinformował burmistrz Daniel Miciuła, system ostrzegania zadziałał zgodnie z procedurami, a po ustaleniu zagrożenia mieszkańcy usłyszeli sygnał odwołujący alarm. Władze apelują o zachowanie spokoju, śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów i stosowanie się do zaleceń służb. Zeszłej nocy chełmscy mundurowi zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących. Z motorowerem pożegnał się mieszkaniec Rejowca, który poruszał się swoim jednośladem, mimo że miał w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Za swój nieodpowiedzialny wybryk będzie odpowiadał przed sądem, a grozi mu nie tylko pozbawienie wolności, ale również wysoka grzywna. Tuż przed północą mundurowi ścigali natomiast motocyklistę z gminy Dorochusk, który uciekł przed nimi ulicą Rampa Brzeska. Finalnie swój niezabezpieczony rajd zakończył uderzeniem w bariery energochłonne i obrażeniami nóg. Podczas badania okazało się, że ma we krwi niecałe 0,5 promila.
6: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Od poniedziałku w Świerszach trwa 9. plener malarsko-rzeźbiarski Kultura i Sztuka nad Bugiem. Przebiega on pod hasłem Nadburzański Bajkoland, postacie z bajek i baśni nad Bugiem. Artyści tworzą prace inspirowane znanymi bajkami i baśniami, przywołując świat dziecięcych marzeń i niezwykłych opowieści. Jak co roku organizatorzy zapraszają również dzieci i młodzież na warsztaty plastyczne organizowane w szkole, a także zapraszają do udziału w dzisiejszym charytatywnym wydarzeniu towarzyszącym, które rozpocznie się o godzinie 19.
7: Od czasu,

0: kiedy dowiedzieliśmy się o chorobie Szymonka, wspieramy jego leczenie, jego zbiórkę. No, 15 milionów złotych to jest kolosalna kwota, nie do uzbierania przez samych rodziców. Dlatego serdecznie zapraszamy przed siedzibę naszego stowarzyszenia na charytatywną potańcówkę dla Szymonka. Wstęp to banknocik do puszki. Każdy wrzucony do puszki banknot to będzie realne wsparcie i krok do uratowania Szymonka. O oprawę muzyczną tego wydarzenia zadba zespół ludowy Bokorynarz Żalina, więc będzie przy czym potupać nóżką.
1: Mówi Ewa Kozaczuk, prezes Stowarzyszenia Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej. Zwieńczeniem pleneru będzie uroczysty wernisaż stworzonych prac wraz z podsumowaniem, który odbędzie się jutro o godzinie 17.
2: Bonton na lato.

0: Teraz moment dla tych, którzy lubią odkrywać coś więcej niż tylko kolejną pozycję na ekranie telefonu. Kultura ma wiele twarzy. Może być głośna jak koncert, spokojna jak dobra książka, albo zupełnie zaskakująca jak film, po którym jeszcze długo zostaje jakaś myśl. Monika Łupkowska zaprasza na spotkanie z kulturą bliżej nas.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Tajemnica Jeziora to festiwal muzyki etnicznej i folkowej, który odbędzie się w sobotę na Leśnej Polanie nad Jeziorem Glinki w Orchówku koło Włodawy. A więcej szczegółów zdradzi nam
4: Anna Czajka, zastępca wójta gminy Włodawa. To wydarzenie, które przenosi w świat dawnych tradycji, słowiańskich legend i niezwykłych dźwięków, a wszystko to w niepowtarzalnej scenerii sosnowego lasu na polanie tuż nad brzegiem jeziora. Na festiwalowej scenie wystąpią nasze lokalne zespoły ludowe, a także znakomici artyści muzyki folkowej i etnicznej z Fachy oraz Sójki. Wieczór zwieńczy koncert Justyny Lubas z zespołem Folk Show, który z pewnością dostarczy wielu muzycznych emocji. Przygotowaliśmy również wyjątkową słowiańską polanę, miejsce pełne dawnych rzemiosł i tradycji. Będzie można własnoręcznie upleść wianek, spróbować haftu, stworzyć ziołowy amulet czy makramę. Na wszystkich gości czekać będą także stoiska twórców ludowych i rękodzielników. Regionalne smaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, spotkanie z uroczymi alpakami oraz wystawa rzeźb Ptaki Nadburzańskie, inspirowana gatunkami ptaków zamieszkujących nasze tereny. To doskonała okazja, aby odpocząć od codziennego pośpiechu, pobyć blisko natury, posłuchać pięknej muzyki i poczuć magię miejsca, w którym historia, kultura i przyroda tworzą jedną niezwykłą opowieść. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu i naszych gości. Przyjedźcie 1 sierpnia do Orchówka i odkryjcie razem z nami tajemnicę jeziora. Posłuchajcie legend szepczących wśród sosen. Zachwyćcie się muzyką, rękodziełem, smakami naszego regionu i pięknem nadburzańskiej przyrody. Pozwólcie, aby choć na jeden dzień muzyka, tradycja i natura połączyły się w niezapomnianą przygodę.
3: Dzisiaj w podcaście Bliżej Kultury przyjdzie czas na młodych.

0: Na Piątej Alei w Nowym Jorku można znaleźć największe luksusy naszego świata. Zresztą nie bez powodu przez wiele magazynów właśnie Piąta Aleja na nowojorskim Manhattanie jest określana mianem tej najdroższej. Ale my też oczywiście w Chełmie mamy swoje aleje. Jest chociażby Aleja 3 Maja, Aleja Przyjaźni. Mamy także Aleję Żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego. No i mamy też 12 Aleję. Ale tutaj nie mowa akurat o ulicy, po której się poruszamy, a o młodym, zaledwie kilkuletnim zespole, który tutaj się nam zawiązał. No i właśnie o nich usłyszycie więcej w programie Młodzi w Kulturze. Bardzo sympatyczna rozmowa z tymi młodymi ludźmi, gdzie usłyszycie chociażby ich doświadczenia z grania w różnych miejscach. No i oczywiście parę klisz w stylu genezy nazwy też się pojawi. Tak więc zapraszam Was już po godzinie 18 na antenę Radia Bonton. Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
3: Reklama.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
7: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
8: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
11: Bonton na lato.

0: 9.50 to już pora dnia, kiedy jedni zdążyli zrobić jej pierwszą część swoich planów, inni dopiero układają strategię na najbliższe godziny. Niezależnie od tego, do której grupy należycie, warto wiedzieć, co dzieje się wokół. Za chwilę najważniejsze informacje z kraju i świata, sportowe podsumowania oraz prognoza pogody. O 10.00 w Radiu Bonton.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
3: Reklama.
4: Bang,

0: Służby wyjaśniają, co dokładnie spadło w nocy w okolicach Tarnawy. W drodze na Lubelszczyznę jest już premier Donald Tusk. Bociany powoli szykują się do odlotu do ciepłych krajów. Dorota Wertycka. Służby wyjaśniają, co spadło w okolicach Tarnawy Kolonii w województwie lubelskim. W polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dowództwo jest na bieżąco informowane o wszystkich działaniach.
1: Nikomu nic się nie stało, zniszczeniu też nie uległy żadne obiekty, więc to są dobre informacje. Wszystkie systemy zadziałały od wczesnych godzin porannych, właściwie nocnych, bo sytuacja miała miejsce po godzinie 3 nad ranem.
0: A wczoraj podczas rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie była poruszona kwestia możliwego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Było więcej obiektów, które mogły wlecieć w polską przestrzeń powietrzną, mówi rzecznik Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Nie wiadomo jeszcze, czy obiekt, który spadł w Tarnowie, to rakieta czy dron.
2: Nasz myśliwiec, który został skierowany niezwłocznie po wykryciu tego obiektu w naszych systemach radiolokacyjnych, nie zdążył go zidentyfikować, przechwycić. Jeżeli byłaby taka konieczność, na pewno byłaby autoryzacja do neutralizacji, natomiast nie zdążył, on zanikł.
0: Na miejscu pracują strażacy, policja i prokuratura. Według relacji lubelskich strażaków nie doszło do żadnego wybuchu w miejsce zdarzenia. A na miejscu jest nasza reporterka Anna Gwiterek-Zabłocka, która rozmawiała z mieszkańcami.
3: Wśród mieszkańców nie ma jakiegoś bardzo dużego strachu, bardzo dużego lęku. Natomiast mówią i przyznają to, że nigdy w życiu czegoś podobnego nie słyszeli. Ten wybuch nad ranem był ogromny i rzeczywiście obudził.
4: Huk był straszny. Was zatrzęsło się w domu.
5: Nie było to ciekawe. To pierwsze w życiu takie. Oby ostatnie.
3: Mieszkańcy czekają w tej chwili na kolejne informacje, co się wydarzyło i czy na ten moment nic im nie zagraża. A do Tarnawy Kolonii jedzie w tej chwili premier Donald Tusk.
0: Bramy piłkarskiego raju zatrzasnęły się przed nami z hukiem. Górnik Zabrze odpadł po walce, Lech Poznań po występie, który przejdzie do historii polskiej piłki klubowej, tej niechlubnej. O szczegółach Michał Łoszkiewicz.
6: Po raz kolejny daliśmy się nabrać. Już patrzyliśmy na następną rundę i na to, kto będzie kolejnym rywalem Lecha Poznań, bo przecież w Danii mistrz Polski wygrał 4-1 i rewanż miał być formalnością. Ta zamieniła się jednak w koszmar. 0-3 po 90 minutach, 1-4 po 120 i porażka w karnych. Z podniesioną głową walkę o Ligę Mistrzów kończy Górnik Zabrze. Odpadł, ale w rewanżu z dużo silniejszym Fenerbahce zremisował 1-1. Lech i Górnik zagrają teraz o Ligę Europy.
0: To dopiero połowa wakacji, a bo

0: Ściany już powoli szykują się do odlotu. Do Afryki wystartują w połowie sierpnia. Do tej pory młode muszą sprawnie latać, dlatego teraz trenują loty. A w gniazdach bocianich robi się ciasno i dorosłe wynoszą się, żeby wybudować nowe gniazdo obok tego, w którym wykluły się młode. Tak zrobił na przykład słynny krutek z Krutyni na Mazurach.
1: Bonton Radio. Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ligi Mistrzów nie podbijemy, to chociaż spróbujmy dostać się do Ligi Konferencji. Dziś rewanżowe mecze drugiej rundy eliminacji dla dwóch polskich drużyn. Raków Częstochowa po wygranej u siebie 3-1 z Walettą zapowiada, że na Malcie też chce zwyciężyć, mówi pomocnik Oskar Rebka.
2: Cel jest jasny, przejść do następnej rundy i wygrać ten mecz. To nie waży, czy jest zaliczka dwubramkowa. Zmierzyliśmy się z tym przeciwnikiem i przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre.
1: Trudniejsze zadanie przed GKS-em Katowice, który przegrał tydzień temu w Żylinie z MKS-em 0-1, mówi pomocnik Gieksy Bartosz Nowak.
3: Myślę, że wyciągnęliśmy wiele dobrych momentów i tych złych też, żeby to poprawić w następnym spotkaniu. A przed nami mecz o wszystko. Gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach. I nieważne, jaki byłby wynik pierwszego spotkania, tak czy inaczej u siebie byśmy chcieli wygrać.
1: Mecz Rakowa o 19.30, a GKS-u o 20.30. Przypomnę, wczoraj w walce o Ligę Mistrzów Lech roztrwonił 3-bramkową przewagę nad Orchus i przegrał po rzutach karnych, a Górnik Zabrze zremisował z Fenerbahce 1-1, ale tydzień wcześniej przegrał w Stambule 0-1. To tylko pomysł, tak o planach jeszcze większej komercjalizacji Mistrzostw Świata mówi prezydent FIFA. Gianni Infantino zabrał głos po tym, jak środowisko piłkarskie wyraziło oburzenie na pomysł utworzenia nowej spółki do zarządzania turniejami, w której 20% udziałów trafiłoby w prywatne ręce. To niepowtarzalna okazja, by dać potężny impuls rozwojowi futbolu na całym świecie. Zbyt mała część rosnącej wartości komercyjnej piłki nożnej trafia do tych obszarów dyscypliny, które potrzebują jej najbardziej. Uchwycenie tej wartości wymaga dodatkowej wiedzy eksperckiej, odrębnej od samego zarządzania i rozwijania sportu. Natomiast co ważne, to tylko oferta, nie obowiązek.
4: It is just an offer, not an obligation.
1: Pomysłowi sprzeciwia się przede wszystkim UEFA, ale nie stanowi ona większości w gronie 211 federacji zrzeszonych w FIFA. Rozstawiony z trójką Taylor Fritz okazał się za mocny dla Kamila Majszaka w drugiej rundzie turnieju w Waszyngtonie. Polak przegrał z Amerykaninem 3-6-4-6. A dziś w stolicy USA o trzecią rundę zagra Magdalena Fręch i rywalką będzie trzecia rakieta świata Jessica Pegula.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Słonecznie i bez deszczu dziś w całej Polsce. Najniższa temperatura na północnym wschodzie do 25 stopni. Poza tym od 30 do nawet 34 na zachodzie.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Bonton na lato.
5: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Dzień dobry, witamy po 10:00. Czwartek ma w sobie coś wyjątkowego. Z jednej strony to już moment, kiedy tydzień zaczyna pokazywać się swoim końcem, a z drugiej wciąż jest wystarczająco dużo czasu, żeby coś zaplanować, zmienić albo po prostu zrobić sobie małą przyjemność. Latem kalendarz działa trochę inaczej. Godziny szybciej uciekają, wieczory robią się krótkie, a człowiek nagle odkrywa, że lista rzeczy na kiedyś rośnie szybciej niż lista rzeczy zrobionych. Dlatego dziś nie odkładamy dobrego humoru na później. Kamil Bukowski, witajcie ponownie.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Bonton na lato.

Jest tak czasami, że nie chce nam się ruszyć do pracy, prawda? No mamy tak. To posłuchajcie tego. Taką historię napisał Walter Carr z Alabamy. Miał zacząć swoją pierwszą pracę jako pomocnik przy przeprowadzkach. Wieczór przed tym dniem samochód odmówił posłuszeństwa. No bo kiedy by indziej. Brak pieniędzy na taksówkę, brak kogoś, kto mógłby go podwieźć i szybka decyzja. Pójdę na nogach. I dokładnie miał do pokonania jakieś 32 km. Po kilku godzinach marszu zauważyła go policja i funkcjonariusze dowiedzieli się, dokąd zmierza i dlaczego idzie środkiem nocy. Zabrali go na śniadanie, pomogli jak mogli, a Walter dotarł do pracy przed czasem. Bez narzekania, bez opowieści o wielkim poświęceniu, po prostu powiedział: jestem gotowy. Historia trafiła do internetu, obiegła Stany Zjednoczone i dotarła do szefa firmy. Kilka dni później Walter dostał coś, czego kompletnie się nie spodziewał. Kluczyki do nowego samochodu. Nie dlatego, że prosił, nie dlatego, że oczekiwał.

0: Reklama.
1: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 80.

0: 22 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Reklama. Czas na kolejną porcję sportowych informacji. Sprawdzamy, co wydarzyło się w naszym regionie, kto może dopisać sukces do swojej historii, a kto wręcz przeciwnie. Marcin Pedruk zagląda na lokalne boiska, stadiony i sportowe wydarzenia.
0: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
4: Sport, Marcin Pedruk. Trwają zapisy do chełmskiego nocnego półmaratonu z Duchem Wieluchem, który rozegra się 19 września. Uczestnicy mają do wyboru trzy formuły. Bieg główny na dystansie 21 km, jak też rywalizację towarzyszącą na 5 oraz poprowadzone tą samą trasą Marsz Nordic Walking. Limit uczestników wynosi w sumie 300 osób. Szczegóły wydarzenia, w tym regulamin i link do zapisów, są dostępne na profilach facebookowych Chełmskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, a także grup Chełm Biega i Czerwone Kokardki. Tydzień przed chełmskim półmaratonem, bo 13 września w gminie Siedliszcze, rozegra się natomiast kolejna edycja Biegu Żółwia, którego start i meta będą zlokalizowane przy zalewie w Majdanie Zachorodyńskim. Na uczestników czekają przełajowe trasy na 21,8 km, jak również zmagania Nordic Walking na krótszym z tych dystansów. Bieg Żółwia, jak co roku, poza ideą sportową, jest też wydarzeniem promującym slow life oraz ochronę środowiska. Więcej informacji można znaleźć na profilu wydarzenia na Facebooku. UKS Niedźwiadek Chełm prowadzi nabór zawodniczek w różnych grupach wiekowych. Obecnie klub skupia się tylko na żeńskich zmaganiach, po tym jak jego wychowankowie zostali przejęci przez Akademię Chełmianki. Zajęcia dla młodych piłkarek odbywają się dwa razy w tygodniu, a od września Niedźwiadek chce włączyć swoje zespoły do rozgrywek wojewódzkich w kategoriach orliczek, młodziczek i juniorek. Mówi Sławomir Kuźmicki, jeden z trenerów klubu.
5: Zapraszamy oczywiście zawodniczki z terenu Chełma, ale również spoza, również z innych drużyn. Regulamin jest ich tak dostosowany Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, że dziewczęta grające w drużynach chłopięcych, w innych drużynach, mogą występować również w naszej drużynie oddzielnie, nie rezygnując z gry z chłopcami w klubie macierzystym. Myślę, że atmosfera jest dobra. Dziewcząt mamy już prawie 30 w różnych kategoriach wiekowych. Dla każdego znajdzie się miejsce.
4: Najbliższym testem formy zawodniczek UKS-u Niedźwiadek Chełm będzie niedzielny turniej o kryształową piłkę, który rozegra się w Sienicy na Dolnej.
0: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Bonton na lato.

0: Jeżeli wieczorem przychodzi moment, kiedy pilot do telewizora staje się najważniejszym narzędziem negocjacji w domu, mamy dla Was kilka podpowiedzi. Bo wybór filmu czasem potrafi trwać dłużej niż sam seans, człowiek przegląda, wybiera, zmienia i wraca do początku. I nagle mija pół wieczoru. Dlatego sprawdzamy, co naprawdę warto obejrzeć. Słuchajcie, co oglądamy już teraz.
1: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Hasło tygodnia? Muzyka bohaterem filmu.
5: Są filmy, w których muzyka po prostu buduje nastrój, ale są też takie, w których staje się pełnoprawnym bohaterem i właśnie do tej drugiej kategorii należą wszystkie trzy części Strażników Galaktyki. Pierwszy film trafił do kin w 2014 roku, drugi w 2017, a trzeci zamykając historię tej niezwykłej drużyny w 2023 roku. Wszystkie wyreżyserował i napisał James Gunn. W głównych rolach wystąpili m.in. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista oraz głosy Bradleya Coopera i Vina Diesla. To oczywiście kino superbohaterskie. Jest akcja, humor, kosmiczne bitwy i cała galaktyka do uratowania. Ale tym, co sprawiło, że seria wyróżniła się na tle innych filmów Marvela, była właśnie muzyka. Peter Quill, czyli Star-Lord, nie

Mal zawsze ma przy sobie kasety magnetofonowe z piosenkami, które zostawiła mu mama. To nie jest zwykła playlista, to jego najcenniejsza pamiątka z ziemi, wspomnienie dzieciństwa i emocjonalna kotwica. Dlatego utwory takie jak Hooked on a Feeling, Come and Get Your Love, Mr. Blue Sky, The Chain czy Dog Days Are Over nie są tylko tłem, opowiadają historię razem z bohaterami. Ciekawostka? Reżyser James Gunn wybierał piosenki jeszcze zanim powstały zdjęcia. Część scen była pisana właśnie pod konkretną muzykę, a utwory odtwarzano na planie podczas nagrań, żeby aktorzy mogli idealnie wczuć się w rytm sceny. To rzadko spotykane podejście, ale właśnie ono nadało filmom taki wyjątkowy charakter. Jeszcze jedna rzecz robi ogromne wrażenie. Album Awesome Mix Volume 1 zawiera wyłącznie klasyczne przeboje z lat 60. i 70. Trafił na pierwsze miejsce listy Billboard 200. Był to pierwszy w historii soundtrack złożony wyłącznie z wcześniej wydanych utworów, który osiągnął taki wielki sukces. To pokazuje, że dobra muzyka naprawdę się nie starzeje. I może właśnie dlatego Strażnicy Galaktyki są czymś więcej niż kolejną serią filmów o superbohaterach. To także piękny list miłosny do muzyki, która potrafi przywoływać wspomnienia, wywoływać emocje i opowiadać historię równie skutecznie jak dialogi. A za chwilę posłuchacie jednego z najbardziej charakterystycznych utworów z tej serii. Jest spora szansa, że po kilku pierwszych dźwiękach od razu przypomnicie sobie tańczącego Groota i znów będziecie mieli ochotę ruszyć z nim w kosmiczną podróż.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
1: Reklama.
7: Dentum na lato.

0: Nadchodzi dobry moment na krótkie uporządkowanie rzeczywistości. Sprawdzamy, co wydarzyło się w kraju, na świecie i w naszej okolicy. Do tego najnowsza prognoza pogody, żeby plan na dalszą część dnia nie był jedynie dziełem przypadku. Serwis informacyjny za 10 minut na 104.9 FM.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
6: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
8: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
9: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560. 2, 10, 11.
3: Reklama.
10: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Nieidentyfikowany obiekt spadł w okolicach Tarnawy na Lubelszczyźnie. Sprawy wyjaśniają służby, zbiera się też sztab kryzysowy. Europa Zachodnia walczy z pożarami, trudna sytuacja m.in. w Grecji. Dorota Werdycka. Nie ma uszkodzeń budynków i nikomu nic się nie stało. Służby sprawdzają, jaki obiekt spadł w miejscowości Tarnowa Kolonia. Nad ranem na Lubelszczyźnie rozległy się syreny alarmowe na kilka minut w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, a jeden obiekt naruszył przestrzeń powietrzną Polski.
1: Śledztwo będzie prowadzone przez prokuraturę okręgową w Lublinie. Trwają tam na miejscu działania. Najważniejsza informacja, że nikomu nic się nie stało. Ten obiekt spadł na pole w odległości około 2 kilometrów od najbliższych zabudowań.
0: Mówi Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Głównej Policji. Na miejscu jest Anna Gmitarek-Zabłocka, która rozmawia z mieszkańcami.
2: Panie Tadeuszu, pan mieszka najbliżej tego miejsca, w którym miało dojść do wybuchu?
3: W zasadzie tak. Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
2: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
3: Wie pani, to jest okropny wybuch. Potężny. O tu mam takie rzeczy, były tu poopierane tutaj przy tym budynku, to poprzewracały się. Stres człowieka ogarnia, to wiesz, nagle takie wydarzenie, to jest, służby zaczęły jechać, a to policja, to straże, potężna dziura jakaś wyrwana jest, taki lej w ziemi, no to musiało być potężne wydarzenie.
0: Na miejscu jest premier, trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. A tak jak zapowiadał Donald Trump, amerykańska armia w nocy przeprowadziła zmasowany atak na Iran. Eksplozje było słychać w kilku irańskich miastach, głównie tych leżących w pobliżu ściśniny Ormus. Cezary Jaszczyk.
4: Amerykanie uderzyli m.in. w centra dowodzenia i instalacje należące do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Iran już zdecydował się na odwet, wystrzeliwując rakiety m.in. w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. Niepokojące doniesienia napływają z Egiptu, gdzie dron uderzył w amerykański tankowiec, który zawinął do portu Damietta na Morzu Śródziemnym. To pierwsze uderzenie na terytorium Egiptu w czasie tej wojny. Jak wynika z ustalenia New York Timesa, za atakiem miał stać właśnie reżim w Teheranie, a miał to być pokaz siły i dowód, że jeśli Iran zdecyduje się na dalszą eskalację wojny, globalna żegluga i dostawy surowców energetycznych będą poważnie zakłócone.
0: Około 8 tysięcy osób zostało ewakuowanych z greckiej Krety, która zmaga się z pożarami lasów. W trakcie akcji zginęło 3 strażaków. Miniona noc według lokalnych władz była koszmarna. Pożary są trudne do ugaszenia, nie pomaga w tym wiatr, który na północy wyspy rozpędzał się w porywach do 125 km na godzinę. Z pożarami zmaga się także Hiszpania i Portugalia oraz Turcja. We Francji, gdzie od wielu dni strażacy walczą z ogniem w Żyrondzie, sytuacja jest ustabilizowana, noc minęła spokojnie. Sztucznej inteligencji nie zawsze warto bezrefleksyjnie wierzyć, o czym przekonał się kierowca w Zabrzu. Po tym jak zatrzymali go policjanci z drogówki za przekroczenie prędkości o 14 km na godzinę, nie przyjął mandatu, który wynosił 100 zł, bo tak podpowiedział mu asystent AI. A po tym jak sprawa trafiła do sądu, dostał grzywnę, 8-krotnie wyższą od mandatu.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Chełm jednogłośnie uznała za zasadną skargę na dyrektor szkoły podstawowej nr 8. Kontrola wykazała, że ponad 18 tysięcy złotych ze zbiórki dla chorej uczennicy przez 7 miesięcy nie trafiło w odpowiednie miejsce. Sprawę bada prokuratura. Stowarzyszenie Załoga Ósemki i radni pytali o możliwość zawieszenia dyrektor na czas trwania postępowania. 3 kierowców straciło prawa jazdy podczas akcji Prędkość w powiecie krasnostawskim. Policjanci ujawnili 37 przypadków przekroczenia prędkości. Rekordzista jechał w terenie zabudowanym 111 km na godzinę i za recydywę otrzymał mandat w wysokości 4000 zł. Rolnicy z gminy Wierzbica mogą bezpłatnie otrzymać osady ściekowe do nawożenia pól. Materiał z oczyszczalni w Busównie Kolonii ma poprawiać żyzność gleby i ograniczać koszty nawożenia. Gmina zapewnia badania osadów i gruntów, a szczegóły

0: programu można uzyskać w lokalnym urzędzie. O czym więcej w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
2: Czwartek pogodny, słoneczny i bez deszczowych chmur w całym kraju. Najniższa temperatura dziś na północnym wschodzie, maksymalnie do 25 stopni. W pozostałych regionach od 30 do nawet 34 w zachodniej Polsce.
1: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Bonton na lato.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: Mamy 6 minut po 11:00, to pora, kiedy lodówka już odwiedzona, lista rzeczy do zrobienia nadal patrzy z wyrzutem, ale człowiek ma cały czas przekonanie, że panuje nad sytuacją. I tego życzę wam na początku godziny. Kamil Bukowski, zostańcie z Radiem Bonton na 104,9 FM, bo dobrej muzyki i ciekawych informacji nie zabraknie.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, a

0: pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl. Reklama.
1: Bonton na lato.

Czy zdarzyło wam się kiedyś patrzeć na listę rzeczy do zrobienia i pomyśleć, jestem mistrzem świata w odkładaniu? Spokojnie, wasz mózg prawdopodobnie właśnie bije brawo, bo w jego opinii wykonuje bardzo ważną pracę. Chroni was przed czymś, co uznał za niekomfortowe. Problem w tym, że mózg czasem jest trochę jak nadgorliwy ochroniarz. Widzi zagrożenie tam, gdzie go nie ma. Trudna rozmowa? Odkładamy. Nowe wyzwanie? Jeszcze chwilę poczekamy. Ważny telefon? Może po kawie, a najlepiej po kolejnej kawie. I tak powstaje sprytny mechanizm. Im częściej uciekamy od czegoś, tym bardziej nasz mózg zapisuje: uwaga, to było niebezpieczne, omijajmy. Czyli odkładanie nie powstaje samo, ono

0: rośnie, bo dostaje od nas regularne szkolenie. A najciekawsze jest to, że nie zawsze trzeba czekać na przypływ motywacji. Czasem trzeba zacząć, mimo tego, że mózg właśnie rozkłada przed nami cały katalog powodów, dlaczego lepiej zrobić to jutro. Bo bardzo często największym przeciwnikiem działania nie jest brak możliwości, tylko mały głos w głowie, który wyjątkowo przekonująco mówi: może za chwilę.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
2: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.

0: Management!
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy. Goździkowa.

0: aspiryna.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Reklama. Wracamy do spraw najbliższych mieszkańcom regionu. W lokalnym serwisie sprawdzamy najważniejsze wydarzenia i informacje, które mogą mieć znaczenie dla naszej codzienności. Serwis informacyjny już teraz w Radiu Bontu na 104.9 FM.
4: Eliza Kudelska-Nowosad, lokalne wiadomości Radia Bonton. Zapraszam na szczegóły. Skarga na dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Chełmie uznana za zasadną. Chodzi o nieprawidłowości związane z rozliczeniem zbiórki charytatywnej Gramy dla Marysi. Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Chełm przedstawiono wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Urząd Miasta. Kontrola potwierdziła, że ponad 18 tysięcy złotych zebranych podczas akcji dla chorej uczennicy przez ponad 7 miesięcy nie zostało przekazane na konto fundacji, mimo że miało to nastąpić dzień po zakończeniu zbiórki. Urzędnicy wskazali także, że dyrektor szkoły wystawiła zaświadczenie potwierdzające przekazanie pieniędzy, choć faktyczna wpłata została dokonana dopiero 30 czerwca tego roku. Kontrola wykazała również brak procedur dotyczących organizacji szkolnych zbiórek oraz niewłaściwy nadzór nad obiegiem i przechowywaniem gotówki. Przedstawiciele Urzędu Miasta poinformowali, że sprawą zajmuje się już prokuratura, a prezydent Chełma skierował dodatkowe zawiadomienie dotyczące możliwości poświadczenia nieprawdy w wystawionym dokumencie. Równolegle prowadzone jest także postępowanie w Kuratorium Oświaty. Podczas posiedzenia głos zabrali przedstawiciele Stowarzyszenia Załoga Ósemki, które złożyło skargę. Zarzucili dyrekcji szkoły przetrzymywanie pieniędzy przeznaczonych dla chorego dziecka oraz utratę zaufania społecznego do placówki.
5: Przyszliśmy tu dzisiaj po to, aby uzyskać odpowiedzi na nasze pytania, których było bardzo wiele, które w trakcie komisji na pewno wypłynęły. Na wiele otrzymaliśmy odpowiedź, na niektóre niestety nie, ale przyszliśmy tu przede wszystkim prosić o zawieszenie, pani dyrektor, aby w placówce na ten moment, kiedy będą toczone wszelkie czynności prokuratorskie, kuratoryjne, czyli postępowanie na razie wyjaśniające, które trwa, mogły odbywać się w takim spokoju ducha, przede wszystkim spokoju sumienia, żeby dyrektor po prostu nie miała dostępu do pracowników, do dokumentów i abyśmy mogli na spokojnie przetrzymać ten czas. Przede wszystkim prosiliśmy o zawieszenie.
4: Mówiła po posiedzeniu radnych Elżbieta Rybak, przewodnicząca Stowarzyszenia Załoga Ósemki działającego przy szkole. Podobne stanowisko przedstawiła reprezentantka Rady Rodziców Szkoły, podkreślając, że cała sytuacja podważyła zaufanie rodziców do szkoły i organizowanych w niej akcji charytatywnych. Radni z kolei pytali m.in. o ewentualne konsekwencje służbowe wobec dyrektor oraz możliwość odsunięcia jej od kierowania placówką. Wiceprezydent miasta Radosław Wnuk odpowiedział, że analizowane są dostępne rozwiązania prawne, jednak na razie nie zapadła decyzja w tej sprawie. Po zakończeniu dyskusji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie uznała skargę na dyrektor szkoły podstawowej nr 8 za zasadną. Za takim stanowiskiem zagłosowało 5 członków komisji. Przyjęto również projekt uchwały, który trafi pod obrady Rady Miasta. Podczas akcji Prędkość przeprowadzonej w miniony wtorek na drogach powiatu krasnostawskiego policjanci sprawdzili kierowców pod kątem przestrzegania ograniczeń prędkości. Efektem tych działań było 37 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. 3 osoby straciły prawo jazdy za zbyt szybką jazdę w terenie zabudowanym. Najwyższy mandat otrzymał 34-latek jadący Volkswagenem. W miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości, jechał 111 km na godzinę. Ponieważ nie było to jego pierwsze takie wykroczenie, został ukarany mandatem w wysokości 4000 zł. Oprócz tego otrzymał punkty karne i stracił prawo jazdy. Bez uprawnień do prowadzenia pojazdów pozostali również 50-latek kierujący BMW, który jechał 114 km na godzinę oraz 30-latek prowadzący Opla z prędkością 111. Obaj przekroczyli limit o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym, co zgodnie z przepisami skutkuje zatrzymaniem uprawnień.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: Szansa na tańsze nowo i lepsze plony. W gminie Wierzbica samorząd ruszył z programem bezpłatnego przekazywania osadów ściekowych dla rolników. To sposób na poprawę żyzności gleby i realne oszczędności w portfelach producentów rolnych. Cenne źródło materii organicznej pochodzi z gminnej oczyszczalni ścieków w Busównie Kolonii. Jak zapewniają urzędnicy, materiał ten sprawdza się w uprawie zbóż, rzepaku, kukurydzy oraz

0: W sadownictwie. Cały proces jest ściśle monitorowany. Gmina na własne koszty zleca akredytowanym laboratoriom badania zarówno osadów, jak i gruntów, na które mają one trafić. Dzięki temu specjaliści precyzyjnie określają bezpieczną dawkę nawozu dla każdego pola. Należy jednak pamiętać o restrykcjach. Osadów nie wolno stosować pod uprawy warzyw, ziemniaków czy krzewów jagodowych, a także na terenach chronionych, bagnistych czy w bliskim sąsiedztwie rzek i domów mieszkalnych. Rolnicy zainteresowani darmowym wsparciem powinni kontaktować się z Urzędem Gminy.
1: Bonton na lato.

0: Są piosenki, które mają własny adres w naszej pamięci. Pierwsze dźwięki potrafią przypomnieć wakacyjny wyjazd, ważne spotkanie albo moment, którego dawno nie przywoływaliśmy. Teraz sprawdzamy, jakie muzyczne historie wydarzyły się tego dnia i jakie utwory zapisały się w kalendarzu. Jarek Hołota i muzyczna kartka z kalendarza.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota, witam w czwartek. Krok po kroku zbliżamy się do weekendu, a nasz muzyczny wehikuł czasu zatrzymuje się na dacie 30 lipca. Dziś w kalendarzu absolutna czołówka światowego popu, znane wokale i piosenka, która na początku lat 2000 zdefiniowała pojęcie eleganckiego, melancholijnego brzmienia. Zaczynamy w roku 1958. Na świat przyszła Kate Bush, genialna brytyjska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Kate świętuje dzisiaj swoje 68 urodziny. Jej niepowtarzalny głos i przełomowe hity, takie jak Wuthering Heights czy Running Up That Hill, na zawsze zmieniły oblicze muzyki alternatywnej. W kalendarzu zapisujemy rok 1977. Swoje 49 urodziny świętuje dzisiaj Ian Deesa, gitarzysta i wokalista popularnej kanadyjskiej formacji rockowej Billy Talent. Zaglądamy do roku 2001. Dokładnie 25 lat temu ukazał się kultowy debiutancki album amerykańskiej formacji The Strokes, Is This It, który zainicjował wielki powrót garażowego rocka na początku XXI wieku. Naszą dzisiejszą czwartkową kartkę zamykamy jednak rokiem 2000 i premierą singla, który dokładnie w lipcu tamtego roku przyniósł brytyjskiej artystce globalny sukces. Przenosimy się o 26 lat wstecz. Brytyjska wokalistka Dido wypuściła wtedy utwór Here With Me ze swojego debiutanckiego albumu No Angel. Piosenka zyskała potężną popularność na całym świecie, między innymi dzięki wykorzystaniu jej jako motywu przewodniego w kultowym serialu Roswell w Kręgu Tajemnic, a niedługo potem zaiskrzyła w słynnej komedii To Właśnie Miłość. Subtelny, ciepły wokal Dido i niezwykle klimatyczna, przestrzenna aranżacja sprawiają, że ten numer do dziś idealnie współgra z relaksem na 104,9. Zamykamy dzisiejsze archiwum i zostawiamy was z wyjątkowym, nostalgicznym klimatem. Czas na utwór, który kojarzy każdy fan dobrego popu lat 2000. Przed nami Dido i Here With Me.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Aresto. Już dziś orzechy nerkowca Aresto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Aresto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
6: Bond.

0: To był nasz wspólny kawałek czwartu. Dzięki, że spędziliście ten czas z Radiem Bonton i niech ten dzień dalej pięknie się rozwija. Tego wam życzę, a my słyszymy się jutro. Kamil Bukowski, trzymajcie się, cześć.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.

0: Reklama.
1: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
2: Mamy 12 w Radiu Bonton. Czas na popołudnie w rytmie lata. Do godziny 17.
3: Szczęstwo i kolejne pytania w sprawie tego, co spadło na Lubelszczyźnie. Powrót mega upałów, miejscami nawet 36 stopni. Za chwilę też o pijanych za kółkiem rodzicach z Wielkopolski. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wybuchu, do jakiego doszło w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy dużych rozmiarów. Na miejsce mają przyjechać eksperci z Ukrainy, by pomóc polskim śledczym. Na miejscu jest też Anna Gmitelek-Zabłocka. Aniu, pojawiają się głosy, że nie na czas włączono syreny.
4: Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip mówi, że za uruchomienie syren odpowiedzialna jest Straż Pożarna. Czy one rzeczywiście zostały uruchomione przed tym, jak doszło do wybuchu, tego na ten moment nie wiemy. Starosta mówi, że wszystko teraz będzie sprawdzane.
5: Też każda służba, każde powiedzmy ogniwo w tym zarządzaniu kryzysowym i też w kwestii informowania ma swoje zadania i tutaj z pewnością pan wojewoda i na poziomie wojewódzkiego sztabu kryzysowego wszystkie te działania podsumowujące, sprawdzające będą prowadzone.
4: Mieszkańcy przyznają, że słyszeli syreny alarmowe, ale prawdopodobnie dopiero po wybuchu, kiedy włączyła je Straż Pożarna dojeżdżająca na miejsce.
3: W związku z sytuacją w Lublinie z udziałem premiera i szefa resortu obrony odbyło się spotkanie zespołu koordynacyjnego. W jego trakcie Donald Tusk przekazał, że to najpewniej na Lubelszczyźnie spadł rosyjski strategiczny pocisk manewrujący powietrze-ziemia CH-101, ale ekspertyzy wciąż trwają, podkreśla premier.
6: Nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania i będziemy w chwili mieć 100% pewność.
3: Jaki to pocisk i kto go wystrzelił, dodaje premier. Aktualnie Donald Tusk jedzie na miejsce, gdzie spadł pocisk, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Tusk poinformował, że jest w kontakcie z liderami państw europejskich. Wszyscy deklarują pełną solidarność i gotowość wszelkiej pomocy, dodał Tusk. Gorąco, miejscami bardzo. W większości kraju dziś do 34 stopni i alerty drugiego stopnia przed upałami. Południowa połowa województwa lubuskiego z ostrzeżeniami najwyższego trzeciego stopnia, tam dziś do 36 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie około 30 i alert najniższego pierwszego stopnia. Tylko krańce południowe i północny wschód bez ostrzeżeń. Alerty na zachodzie kraju już obowiązują, w pozostałych regionach zaczną za 2 godziny i będą ważne również jutro. Szokująca historia pijanych rodziców za kółkiem w Ostrowie Wielkopolskim. Najpierw kobieta wioząca 2 dzieci spowodowała kolizję na skrzyżowaniu. Miała prawie promil alkoholu w organizmie, mówi rzeczniczka ostrowskiej policji Ewa Golińska-Jurasz.
7: Na miejsce przyjechał jej mąż, który zdeklarował się, że zabierze dzieci do domu. Policjanci jednak postanowili sprawdzić jego stan trzeźwości i okazało się, że mężczyzna był jeszcze bardziej pijany, bo miał około 1,3 promil alkoholu, mimo że sam przyjechał samochodem.
3: Parę zatrzymano, gdy wytrzeźwieje, zostanie przesłuchana, potem zajmie się nią sąd. Ich dzieci zostały przekazane na razie rodzinie. Reprezentacja USA pokonała Włochy 3-0 w trzecim ćwierćfinale Ligi Narodów siatkarzy w chińskim Ningbo. W półfinale Amerykanie zmierzą się z Japonią, a za 1,5 godziny ruszy ostatni ćwierćfinał, w którym Polska zagra z Ukrainą. W półfinale na zwycięzcę tego meczu czeka już Słowenia.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: No to przyjrzyjmy się tej pogodzie, mili państwo. 26 stopni aktualnie, maksymalnie dzisiaj około 16 będzie 30. 1022 hektopaskale na barometrach. Jeżeli chodzi o niebo, przez cały dzień czyste. Zero chmur.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: W rytmie lata.
10: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze.

0: 36.
1: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
2: Mamy czwartek. Przez to, co się dzieje wokół, ten dzień trudno zaliczyć do tych zwykłych, ale postaram się wam ze swojej strony dostarczyć trochę luzu, żeby też nie przesadzić właśnie w tą drugą stronę. Taki balans w rytmie lata. Janek Zieliński, Radio Bonton z tej strony. Do 17 jestem z wami, a w ciągu najbliższej godziny usłyszycie sporo o sporcie. Marcin Petruk ma informacje o kolejnych medalach strzelców Fabryki Sportu. Ja natomiast mam rozmowę z pięściarzami MKS-u Olibheum. No i też mamy sporo muzy w zapasie. Już teraz Kamil Bednarek w waszych głośnikach.

0: Reklama. Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
8: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
7: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
8: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
7: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
9: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
10: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: To jest program w rytmie lata, obiecana rozmowa, a dzisiaj u nas goszczą.
1: Witam serdecznie, nazywam się Konrad Rondos, jestem trenerem w klubie MKS Olimpchem.
2: Kasper Frymus, zawodnik MKS Olimpchem.
3: Igor Rondos, zawodnik MKS Olimpchem.
0: Janek Zieliński, Radio Wonton. Jak słyszycie, mamy dzisiaj całkiem zacny skład z Olimpu, skład pięściarski. No i sobie o tym właśnie będziemy gadać dzisiaj w Radiu Bonton. Może zacznijmy sobie od tego, dlaczego pięściarze, nie bokserzy w sumie? To mnie zawsze zastanawiało.
1: Zawsze spotykamy się z takim stwierdzeniem, że bokser to jest pies, a pięściarz to jest człowiek, który uprawia sport.
0: Abyśmy sobie też zdali sprawę w ogóle, z kim jesteśmy w studiu, jakbyście troszkę mogli wylistować swoje dokonania. Co takiego ostatnio udało wam się zmalować, o, tak to mówimy.
1: No naszym takim najważniejszym dokonaniem, jeżeli chodzi o ostatni czas i ostatnie tygodnie, to były Mistrzostwa Polski, które się odbyły w Wejherowie, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. No i tam zdobyliśmy 2 złote medale, dwóch mistrzów Polski w wadze 60 kg, Kacper Frymus i Igor Rondoś w wadze 85 kg. Finalnie, jeżeli chodzi o klasyfikację klubów sportowych, klasyfikację mężczyzn, zajęliśmy trzecie miejsce, nieznacznie wyprzedził nas 5 punktami Szczecin.
0: Teraz przejdźmy sobie do was, chłopaki, bo mnie zastanawia, skąd zajawka na boks.
3: U mnie zawsze była zajawka na sztuki walki. Tata u mnie wysłał na salę treningową, na zajęcie z karate w wieku 5 lat. No i te karate się u mnie kręciło tak przez 6, 7, 8 lat z dobrymi naprawdę wynikami u trenera Pawła Pędzińskiego. No a później jakoś nasze drogi się rozeszły, no i gdzieś w telewizji chyba ja podłapałem walki bokserskie. Tata miał swojego znajomego Pawła Pazura, no i u niego właśnie zacząłem pierwsze zajęcia, pierwsze swoje kroki bokserskie stawiać. No i tak to się później rozkręciło.
4: A u mnie czystym przypadkiem poznałem Igora i zaczęliśmy trenować. W zasadzie ja zacząłem trenować u Józefa Radziewicza w drugim Melo.
0: A ty, na razie jesteś trenerem. W sumie od kiedy się zaczęła twoja przygoda z trenowaniem?
1: Jeżeli chodzi o trenerstwo, to od kiedy jest klub, w klub naszym MKS Olimpchem, to gdzieś blisko już około 5 lat jesteśmy w Chełmie i tym dniem tak naprawdę zaczęła się moja typowa przygoda trenerska, mój jakiś tam rozwój osobisty, jeżeli chodzi o ten charakter mentorski. Trwa to tak do dzisiaj. Myślę, że się bardzo mocno rozkręciło, już tam nie mówię o swojej wiedzy i tym wszystkim, ale chodzi o wyniki. Chodzi o zawodników, których mamy naprawdę, naprawdę wyróżniających się na tle całej Polski i, że tak powiem, ta spirala ciągle się napędza, są nowe plany, pomysły co do nowych miejsc, nowego klubu, chcemy

0: Nie, powiem, że bardzo ciekawe towarzystwo. Tak jak Igor nadmienił wcześniej, byliśmy wcześniej w towarzystwie trenerskim, jeżeli chodzi o karate. Każdy jest na swój sposób specyficzny, może i dalej również i podobne. Są to ludzie, którzy mieli coś do czynienia, jeżeli chodzi o sport, zazwyczaj charakterni, więc bardzo dobrze się współpracuje w tym towarzystwie. Jeżeli chodzi o trenerów kadr, tak jak o Roberta Osobowskiego czy trenera Kochanowskiego, no, naprawdę świetne relacje. Warto też wspomnieć tutaj o trenerze Józefie Radziewiczu, który tak naprawdę on wciągnął nas w to wszystko. Ta przygoda też poniekąd zaczęła się od drugiego ELO, gdzie Igor i warto też o niej wspomnieć, i Łukasz Szeremeta stawiała tam pierwsze kroki. To też taka przyjaźń Igor i Julka, przyjaźń z czasów jeszcze jak trenowali karate, teraz przyjaźń jeżeli chodzi o pięściarstwo, i od trenera Józefa też dużo możliwości wypłynęło, dużo wiedzy. Ta spirala tak jakby właśnie powstała z tego punktu i zaczęła się rozwijać. To on zawiesił nas na pierwsze walki, to on pokazał nam mniej więcej, o co w tym wszystkim chodzi, nauczył pracy narożnika, wszystkiego, także wielkie pokłony.
1: I do tego wątku powrócimy już po przerwie. W międzyczasie zapraszam Was na pozostałe doniesienia sportowe w Radiu Bonton. Za chwilę od Marcina Petruka.
2: Reklama. Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
6: Cześć, tu Michał Mitrus, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
9: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
1: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. 20-letni napastnik Radosław Wójcicki został nowym zawodnikiem trzecioligowej Chełmianki Chełm. Piłkarz związał się z klubem rocznym kontraktem z możliwością przedłużenia o kolejne rozgrywki. Radosław Wójcicki to wychowanek FA Opole, a w swoim sportowym CV ma

0: także grę w barwach Odry Opole, Escoli Warszawy, Warszawa, a także Wisły Kraków. W rundzie jesiennej minionego sezonu reprezentował Polonię Unysa, zaś wiosną Hutnika Kraków. Kolejny udany występ dopisali do konta trzej reprezentanci Chełmskiej Fabryki Sportu, którzy startowali w zmaganiach Pucharu Polski IPSC. Gospodarzem rywalizacji był Pawłów w województwie opolskim, gdzie rozegrał się mecz Kobe Level 3, mówił Kamil Miszwa.
1: W klasie production bardzo dobrze zaprezentował się Damian Rycerz, dla którego jest to pierwszy sezon startu w strzelectwie dynamicznym. Zajął 19 miejsce, uzyskując 78% wyniku zwycięzcy. Równie udany występ zanotował Konrad Wójtowicz. W swoim drugim sezonie startu wywalczył 14 miejsce w klasie production, meldując się w pierwszej 15 zawodów i osiągając 82% wyniku zwycięzcy. Z kolei ja zwyciężyłem w klasie standard. To już moje drugie zwycięstwo w zawodach Pucharu Polski w tym sezonie na 4 dotychczasowe starty.
0: Zwycięstwo Kamila Miszwy przyniosło mu także medal prezydencki IPSC, który jest przyznawany za pierwsze miejsce w zmaganiach rangi levelu 3.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
3: W rytmie lata.

0: Powracamy do naszej rozmowy w rytmie lata w Radiu Bonton. Dzisiaj w studiu pięściarze z MKS-u Olimp Chełm, Igor Rondoś, Kacper Frymus i ich opiekun Konrad Rondoś. Konradzie, do ciebie kolejne pytanie, bo zastanawia mnie właśnie w kontekście tego trenowania, jak się odnajdujesz jako mentor młodych pięściarzy?
1: No to jest, wiadomo, współpraca z młodzieżą, ale ja to bardzo uwielbiam. Dogadujemy się świetnie. To już nie, w zależności, czy to jest młodzik, który ma 12-13 lat, czy tak jak teraz chłopcy, którzy są dzisiaj w studio, młodzieżowcy, którzy mają 19-20, bo tyle ma Igor i Kacper. Nie czuję różnicy, z każdym staram się nawiązać indywidualną relację i wychodzi mi to świetnie. A jeżdżąc z nimi i przebywając, po prostu czuję się, że tak powiem, młodszy i jest mi bardzo przyjemnie, mimo że nieraz jest trochę ciężej, trudniej, ale są i te chwile lepsze. Ogólnie całość jest na plus.
0: A wy, chłopaki, słyszymy w sporcie chociażby, że wchodzicie na coraz te wyższe obroty, na coraz wyższe poziomy, jeżeli chodzi o te zmagania bokserskie. Jak to u was wygląda, jeżeli chodzi o treningi, o przygotowania? Jak to wygląda, jak to przebiega?
2: No cały czas jesteśmy w rozjazdach, w treningach. Od stycznia byliśmy na każdy u trenera Dylaka. Później wracamy z kadry tutaj do naszych domów. Trenujemy z moim tatem, trenerem Konradem Rondosiem. Także on też nas tutaj trochę męczy. No i później znowu wracamy na obóz i tak to się zatacza cały czas.
0: To najgorzej z tymi rozjazdami, czy samymi treningami?
2: Rozjazdami. Zdecydowanie z rozjazdami, bo nie ma nas tutaj na miejscu, nie ma nas z rodziną. Ale no idzie się do tego przyzwyczaić, także nie jest jakoś źle.
3: Na pewno występy ligowe dużo nam dały, jeśli chodzi o formę.
0: A w którą stronę chcecie iść? W sensie, jakie macie gdzieś tam nadzieje na przyszłość z kolei?
2: Ja na pewno na ten moment chcę iść w stronę olimpijską. Marzę i chcę pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Nie wiem, czy uda mi się teraz do Los Angeles, czy na następne w 32 roku. Zobaczymy. I dopiero jak zrobię medal na Igrzyskach, to będę coś myślał o zawodowstwie.
0: Okej. Okay. Bo to tak. Olimpijska droga, a ta, jeżeli chodzi o federację, to jest inaczej, nie?
2: Dokładnie, tak. Mhm. To zdecydowanie są dwie inne dyscypliny. Okay. Niby to samo, ale inny pułap.
3: My z kolei chyba mamy podobne marzenia, bo też celuję w stronę Igrzysk Olimpijskich. Mam nadzieję, że w 28 się uda, ale zobaczymy, jak będzie.
0: No jak nie do LA, no to choćby do Brisbane, nie? W 32, żeby się wam udało. A co tam ostatnio u was słychać, jeżeli chodzi o te ostatnie zawody, jakbyście mogli trochę powiedzieć o tym?
3: To chyba Mistrzostwa Polski w Wejherowie. To był nasz ostatni start, zakończony sukcesem. Myślę, że dużym, jeśli chodzi o nasze miasto.
2: No i przed mistrzostwami też wiadomo, starty ligowe gdzieś od marca, które z nami tutaj są, się ciągną co dwa tygodnie, jest możliwość.

0: pokazania swoich umiejętności, no i stoczenia pojedynku z mocnymi rywalami na arenie ogólnopolskiej.
1: No co ja mogę dodać? Dużo chłopcy powiedzieli praktycznie wszystko, no ale tak nadmieniając, właśnie obaj są reprezentantami kadry narodowej Polski. Obaj reprezentują klub Rasz Kielce w polskiej lidze boksu. To też jest takie trochę wyróżnienie, ponieważ jest 8 zespołów w Polsce i w nich boksują najlepsi. Każdy zespół zabiega o tego najlepszego w danej wadze, a w Raszu mamy aż 2 schema chłopców, to właśnie Igora i Kacpra. Igor boksował jeszcze sezon wcześniej, Kasper już wystartował z powodu tego, że złapał odpowiedni wiek. W tym sezonie toczą walki, są nawet fajnie wynagradzani w końcu za te walki, więc cieszę się, że mogą poczuć, że oprócz tego, że ciężko pracują, są też z tego jakieś korzyści. Oprócz tego mogą się wypromować, bo te walki są często transmitowane i można je sobie obejrzeć. Jeżeli chodzi o Wejherową, no to co mogę powiedzieć? Mistrzostwa Polski, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, jedna z poważniejszych grup wiekowych, bo tak naprawdę od tego młodzieżowca i seniora zaczyna się prawdziwy boks. Wiadomo, że w kadetach i w juniorach czy w młodzikach też się coś boksuje, ale to jeszcze są dzieci. Tu już się boksuje poważnie. Można boksować o 10 nawet lat starszym z przeciwnikiem i ten boks już jest taki na poziomie, bardzo na poziomie. No i zajęliśmy 2 złote miejsca. Mistrzostwo trwało około tygodnia. Odbył się w bardzo ciężkich warunkach, bo jak wiadomo, wtedy obfitowały wysokie temperatury. Mieliśmy około 35 stopni na dworze. Sala była nakryta blaszanym dachem i musieliśmy tym warunkom także stawić czoła, to wszystko brać pod uwagę w robieniu wagi we wszystkim.
2: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj w studiu Radia Bonton gościliśmy
3: Kacpra Frymusa,
0: Igora Rondosia
1: i Konrada Rondosia.
2: Jestem Janek Zieliński, to ja prowadziłem tę rozmowę. Kłaniam się i do usłyszenia. Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
7: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
8: W rytmie lata na 104,9 FM.

Temat dnia dzisiaj to oczywiście alarm, jaki rozległ się w naszym województwie. Konkretniej to w Lublinie i Krasnym Stawie. To wszystko w związku z obiektem latającym, który pojawił się na naszym terytorium. I najpewniej to on pozostawił wielką dziurę w powiecie biłgrajskim, w ziemi, na polu. Jesteśmy na bieżąco z tą sprawą w Radiu Bonton. Pozostańcie przy odbiornikach, by nie przegapić kolejnych szczegółów, bo serwis informacji już o 13:00. To za 7 minut i ten kawałek po drodze jeszcze. Dracula, Tame Impala w duecie z Jenny. Czy to ta sama Jenny? Ta sama Jenny, co o niej śpiewała ta? Ta Edyta? Do co się widzi? Nie wiem.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama.
6: Na zegarach godzina 13:00. To oznacza, że czas na doniesienia z globu, okolicy i ze stolicy w Radiu Bonton.
7: Za chwilę wrócimy do wybuchu na Lubelszczyźnie. Potem upały w Polsce i pożary w Europie. Będzie też o zbiórce podpisów w sprawie referendum w Warszawie. Marcin Krzemiński, krater o głębokości 5 metrów i średnicy 10, powstał na polu w miejscowości Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie po wybuchu prawdopodobnie rosyjskiej rakiety. Na miejscu pracuje 100 osób, policjanci, wojsko, prokuratura. Nie ma poszkodowanych, nie ma uszkodzeń posesji, zapewniają samorządowcy. Jak mówi prokurator,

0: Grzegorz Trusiewicz. Strona ukraińska zaproponowała, że przyśle na miejsce swoich ekspertów, by łatwiej było sprecyzować, co spadło na polu rzepaku pod Biłgorajem.
1: Chodzi przede wszystkim o ekspertów, którzy pomogą nam na pierwszy rzut oka, tak, przed tymi badaniami, które na pewno odbędą się przez specjalistyczne laboratoria polskie, ale które pozwolą nam przede wszystkim ukierunkować to, z czym mamy do czynienia i wsiadać jak najszerszą wiedzę w tym zakresie.
0: Do wybuchu na Lubelszczyźnie doszło przed 4 nad ranem. Wcześniej był potężny rosyjski atak na Ukrainę, w tym na Lwów. Klub PiS tymczasem zawnioskuje w Sejmie o uzupełnienie porządku obrad obecnego posiedzenia o informację premiera w sprawie wydarzeń na Lubelszczyźnie. Jak napisał na portalu X szef klubu Mariusz Błaszczak, tu cytat: Polacy mają prawo wiedzieć, co spadło na terytorium Polski, dlaczego nie zneutralizowano obiektu, jeśli było to możliwe, oraz dlaczego mieszkańcy zostali pozostawieni bez rzetelnej informacji. Upalny czwartek. W większości kraju dziś alerty 2 stopnia, a na zachodzie nawet najwyższego 3 i tam nawet do 36 stopni.
2: Lubię słonko, lubię ciepełko, ale super upały to nie.
3: No urlopie da się przeżyć. Gorzej jest, jak mamy takie temperatury i trzeba iść do pracy.
0: Ochłodzić się można na przykład na północy i północnym wschodzie kraju, tam dziś poniżej 30 stopni. Tymczasem kolejne kraje w Europie walczą z pożarami lasów. Na Krecie służby ewakuowały dziś 8 tysięcy osób. Pali się też w innych częściach Grecji. W akcji gaśniczej zginęło 3 strażaków. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
4: Greckie służby ostrzegają, że istnieje bardzo wysokie zagrożenie pojawienia się nowych pożarów w okolicach Aten, wschodnim Peloponezie, Cykladach i kilku wyspach na Morzu Egejskim. Wszędzie panują idealne warunki do zaproszenia ognia. Upał, susza i silny wiatr. Z pożarami lasów na turystycznym wybrzeżu zmaga się też Turcja. Do tej pory w okolicy wybuchło ponad 12 pożarów. Obecnie prowadzimy akcję gaśniczą z użyciem 2 samolotów, 4 śmigłowców, 30 wozów strażackich i 9 cystern. Mówił gubernator prowincji Antalya. Płonie też prowincja Mugla, gdzie władze zdecydowały się na ewakuację jednego ze szpitali i ponad 40 gospodarstw.
0: W Warszawie ruszył SOR, czyli stołeczna operacja referendalna. Przeciwnicy prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego wzorem Krakowa chcą doprowadzić do referendum w sprawie jego odwołania. W ciągu najbliższych 60 dni będą musieli zebrać 132 tysiące podpisów. Na ulicach Warszawy będą stali wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. To oni będą zbierać podpisy i rozdawać ulotki.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Premier Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w Lublinie omawiali nocne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Pocisk, prawdopodobnie rosyjski H-101, spadł w Tarnowie Kolonii. W Chełmie nie uruchomiono syren po odwołaniu zagrożenia. Ten temat pojawi się w szczegółach w lokalnych wiadomościach o 13.30. Mieszkańcy Krasnego Stawu mogą do 11 sierpnia zgłaszać uwagi do projektu planu ogólnego miasta. Dokument określi kierunki rozwoju przestrzennego na kolejne lata. Projekt jest dostępny w siedzibie urzędu oraz biuletynie informacji publicznej, a wnioski można składać także elektronicznie. W Świerżach trwa 9. plener malarsko-rzeźbiarski Kultura i Sztuka nad Bugiem. Artyści tworzą w tym roku pod hasłem Nadburzański Bajkoland. W programie są też warsztaty dla dzieci, a dziś jeszcze charytatywna potańcówka.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
8: Jeżeli mowa o pogodzie, aktualnie nad naszymi głowami bezchmurne niebo i 28 stopni na termometrach. Stopni Celsjusza oczywiście. Ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale. Dzisiaj maksymalnie 30 stopni, gdzieś w okolicach godziny 16 to ma być. Jeżeli chodzi o dalsze godziny, no to dzisiaj noc zapowiada się tak minimalnie w okolicach 15 stopni gdzieś w środku nocy. Tak, tak jest.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
9: W rytmie lata.
5: Sponsorem programu jest Top Boot Plus.

0: Dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Wczoraj mówiłem wam o źrebaku konia przewalskiego w warszawskim zoo, którego internauci ochrzcili mianem sernika. A tak się składa, że dziś mamy dzień sernika. Także smacznego dla wszystkich. Janek Zieliński przy gadach w rytmie lata w Radiu Bonton. Na najlepszą, na najbliższą godzinę gotuję dla was doniesienia pogodowe. Wybierzemy się także autem w Alpy i to w takie rejony, które się fizjologom nie śniły.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.

0: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, Rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
5: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama. W rytmie.

Marzec idzie, panie! Jutro w naszej okolicy będzie nawet 36 stopni, zresztą to właśnie u nas ma być najcieplej w kraju. W nocy będzie można pootwierać okna na oścież, bo będzie od 20 do 26 stopni Celsjusza w najbliższych dniach, ale całe szczęście popadało ostatnio trochę, więc nie ma dużego zagrożenia pożarowego. Tyle póki co o pogodzie, już za niedługo powrócimy do tego wątku w Radiu Bonton.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737. Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl.
5: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii.

0: mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Jest 13.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Premier Donald Tusk oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przyjechali do Lubina, gdzie w lubelskim urzędzie wojewódzkim odbyła się odprawa zespołu koordynacyjnego po nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wojska, służb bezpieczeństwa, policji, straży pożarnej oraz administracji wojewódzkiej. Powodem zwołania posiedzenia był incydent związany z rosyjskim zmasowanym atakiem rakietowym na Ukrainę. Jak poinformował premier, jeden z pocisków spadł w miejscowości Tarnawa Kolonia w powiecie biłgorajskim. Nie odnotowano ofiar ani strat. Wszystko wskazuje na to, że był to rosyjski pocisk manewrujący H-101, mówił Donald Tusk. Dodał też, że polskie systemy obrony były przygotowane do zestrzelenia obiektu, gdyby kontynuował lot nad terytorium kraju. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że od późnych godzin nocnych dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych postawiło w najwyższy stan gotowości systemy obrony powietrznej. W działania zaangażowane było zarówno polskie, jak i sojusznicze siły. Na miejscu zdarzenia prowadzone są wciąż czynności mające ustalić dokładny charakter obiektu, który spadł. Służby wykonują analizy pirotechniczne oraz zabezpieczają znalezione elementy. Do nocnego zdarzenia odniosły się również władze Chełma. Wiemy, że syreny alarmowe zabrzmiały w Lublinie i Krasnymstawie. Miejski zespół odpowiedzialny za bezpieczeństwo w Chełmie otrzymał komunikat o potencjalnym zagrożeniu za pośrednictwem sieci radiowej wojewody lubelskiego. Jak poinformował magistrat, zgodnie z procedurą w takiej sytuacji mieszkańcy objętego zagrożeniem obszaru powinni otrzymać alerty SMS od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Takich wiadomości jednak nie wysłano. Służby w Chełmie rozpoczęły więc weryfikację otrzymanego sygnału i przygotowania do ewentualnego uruchomienia syren alarmowych. Ostatecznie o godzinie 3.55 przekazano komunikat o zakończeniu zagrożenia, dlatego syren na terenie miasta nie uruchomiono. Mieszkańcy Krasnego Stawu mają jeszcze 2 tygodnie na zgłoszenie swoich uwag do nowego planu ogólnego miasta. Dokument, który określi kierunki rozwoju przestrzennego Krasnego Stawu na najbliższe lata, jest obecnie poddawany konsultacjom społecznym. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z projektem planu oraz prognozą środowiskową w siedzibie Urzędu Miasta lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Swoje opinie i wnioski można składać jeszcze do 11 sierpnia. Formularze papierowe dostępne są w urzędzie, a wersję elektroniczną można przesłać drogą mailową przez ePUAP lub portal e-doręczenia. Składający uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, a także adres poczty elektronicznej.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
2: W Świerżach trwa 9. edycja pleneru malarsko-rzeźbiarskiego Kultura i Sztuka nad Bugiem. W tym roku artyści tworzą pod hasłem Nadburzański Bajkoland.
4: Zapraszamy do obejrzenia prac naszych artystów, które są w toku. Ponieważ temat przewodni to były postacie z baśni i z bajek, to mamy w tym roku tak. Tata i Mata z bajki Sąsiedzi, Reksia, Koziołka Matołka, Włóczyki Jazmowinków oraz tablicę ozdobną w wykonaniu Romana Koczyńskiego i Andrzeja Suchockiego. Pracę naszych artystów można jeszcze podglądać dzisiaj i jutro, zobaczyć jak pracują i co robią.
2: Mówi Ewa Kozaczuk, prezes Stowarzyszenia Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej. Wydarzeniu towarzyszą też codzienne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży w szkole.
4: Korzystając z okazji, chciałabym jeszcze przypomnieć i zaprosić na dzisiejszą potańcówkę o godzinie 19, z której cały dochód będzie przeznaczony na leczenie Szymonka Zelenta z Rudej Huty, chorującego na dystrofię mięśniową Duchena.
2: Uroczysty wernisaż prac połączony z podsumowaniem pleneru zaplanowano

0: na jutro, na godzinę 17.
1: W rytmie lata na 104,9 FM.

Dzisiaj burz nie zapowiadają w naszej okolicy. Jedynie o burzach usłyszycie w programie A Dlaczego? Już za chwilę Kinga Miszczyk rozwiąże zagadkę wyładowań, które mają miejsce podczas burz. Bo jedna rzecz z tego, co się dzieje, interesuje naszego małego odkrywca dzisiaj, który gościł nas w Radiu Bonton. Także za chwilę błyskawiczna dawka wiedzy w rytmie lata.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? I dzisiaj swoje pytanie zadał nam 6-letni Dorian.
3: Dlaczego w burzy musi grzmieć?
2: Dorianie, to bardzo ciekawe pytanie. Pewnie nieraz widzieliście na niebie jasny błysk, a po chwili bum, słychać głośny grzmot. Niektóre dzieci go lubią, a inne wolą schować się pod kocem. Ale czy wiecie właśnie skąd on się bierze? Najpierw pojawia się błyskawica. To ogromna iskra elektryczna przeskakująca między chmurami albo między chmurą a ziemią. Jest tak gorąca, że powietrze wokół niej w jednej chwili nagrzewa się do temperatury nawet większej niż na powierzchni Słońca. I właśnie wtedy dzieje się coś niezwykłego. To gorące powietrze błyskawicznie się rozszerza, jakby nagle chciało zrobić sobie dużo więcej miejsca. Po chwili znowu się ochładza. Ten bardzo szybki ruch powietrza tworzy falę dźwiękową. Coś jak wtedy, kiedy szybki samolot przeleci nam nad głową. I właśnie te fale słyszymy jako grzmot. Można powiedzieć, że grzmot to głos błyskawicy. To nie błyskawica robi hałas specjalnie. To powietrze wokół niej wydaje ten potężny dźwięk. A zauważyliście, że błysk widzimy wcześniej niż słyszymy grzmot, to dlatego, że światło porusza się dużo szybciej niż dźwięk. Błysk dociera do naszych oczu niemal od razu, a grzmot potrzebuje jeszcze kilku chwil, żeby dolecieć do naszych uszu. Dlatego czasem najpierw widzimy jasną błyskawicę, a dopiero potem słyszymy głośne grr albo bum. Jest nawet taka piosenka w przedszkolu. Błyskawica, grzmot. Błyskawica, grzmot. A nad głową kolorowa tęcza. Na pewno to znacie. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że licząc sekundy między błyskawicą a grzmotem można mniej więcej sprawdzić, jak daleko jest burza? Jeśli policzycie raz, dwa, trzy, to burza znajduje się mniej więcej kilometr od was za każde 3 sekundy. To oczywiście tylko przybliżenie, ale pomaga zorientować się, czy burza się zbliża. Ja jako dorosły często tak robię i często liczę, żeby odgonić od siebie to, że boję się burzy. Oczywiście boję się. A kiedy burza jest blisko, najlepiej schować się w domu albo w samochodzie i poczekać, aż przejdzie. To najbezpieczniejsze miejsce, nigdy pod drzewem. A więc odpowiedź na pytanie Doriana brzmi. W burzy grzmi dlatego, że błyskawica bardzo mocno rozgrzewa powietrze. Powietrze gwałtownie się porusza i powstaje głośny dźwięk, który nazywamy grzmotem. Dziękujemy Ci, Dorianie, za pytanie, które zaprowadziło nas prosto do środka letniej burzy. A może Wy też usłyszeliście

0: widzieliście, zobaczyliście albo przeżyliście coś, co wywołało w waszej głowie wielkie a dlaczego? Nie zatrzymujcie tej ciekawości tylko dla siebie. Poproście rodzica o nagranie swojego pytania i wysłanie go na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Być może już wkrótce wspólnie znajdziemy odpowiedź właśnie na wasze pytanie. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
8: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
9: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
10: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
11: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
12: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
13: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
14: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
15: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
16: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
18: W rytmie lat.

potrafi nawet w Alpach. 78-latek jadący przez niemiecki fragment góry za bardzo zaufał nawigacji, bo jak się okazało, jechał pieszym szlakiem. Pokonała go dopiero wolska kładka i w rezultacie na miejsce wezwano służby ratunkowe i oni sami nie mogli dojść do tego, jak on tam wjechał. A powiem wam, że to nie koniec przygód z trasy w Radiu Bonton, bo czeka nas radionawigacja. To już po 14.00.

0: sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to Orlen, ja tanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
10: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533.
11: Reklama. Mamy godzinę 14 w Radiu Bonton. Czas na wiadomości z kraju i ze świata.
12: Wojsko było w nocy gotowe zestrzelić rakietę, zapewnia premier. W Wielkopolsce tymczasem spadł amerykański balon wojskowy. Dziś kolejne zmagania polskich drużyn piłkarskich w europejskich rozgrywkach. Marcin Krzemiński. Premier Donald Tusk zapewnia, polskie wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety, która w nocy naruszyła przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie. Myśliwce

0: 16 operowały w rejonie granicy z Ukrainą już około 2 w nocy.
1: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć te pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska.
0: W miejscowości Tarnowa Kolonia koło Biłgoraja, gdzie jest premier, służby zabezpieczają Lejch oraz porozrzucane elementy rakiety. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi Donald Tusk.
1: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
0: Polskie służby dzisiejszej nocy śledziły łącznie trajektorię ponad 20 pocisków manewrujących, z których jeden przekroczył granicę Polski. Jak przekazał premier, zainteresowani uczestniczeniem w postępowaniu wyjaśniającym to, co zdarzyło się na Lubelszczyźnie, wyrazili Amerykanie. Pomoc zaproponowała też strona ukraińska. Tymczasem w lesie w Wielkopolsce spadł amerykański balon wojskowy. Nie ma informacji o zagrożeniu dla mieszkańców ani o osobach poszkodowanych. Służby są na miejscu i kontrolują sytuację. Obiekt spadł w powiecie kolskim w miejscowości Smulniki Osieckie. Szymon Kępka.
2: Z tego, co ustaliłem, teraz trwa akcja podnoszenia tego obiektu, który utknął na drzewie. Nie wiadomo, jaki to dokładnie obiekt, ale jak usłyszałem od lokalnej straży pożarnej w Kole, ma on należeć do amerykańskiego wojska, że to balon szkoleniowy. Wojsko zabezpiecza sprzęt i całość to jest element sojuszniczych ćwiczeń wojsk amerykańskich. Policja jednocześnie apeluje do osób, które zobaczą jakiekolwiek szczątki tego obiektu. Należy wówczas zaalarmować służby, zachować bezpieczną odległość i samodzielnie nie dokonywać żadnych czynności.
0: Jest śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Świdnicy. A chodzi o zdarzenie z Ząbkowic Śląskich podczas ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej. Konkretnie tu cytat z komunikatu śledczych. Podanie kandydatowi w nieustalony dotychczas sposób nieustalonej substancji, w następstwie czego doszło u niego do wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. Liga Mistrzów nie dla naszych drużyn piłkarskich, ale może za to uda się tradycyjnie dostać do Ligi Konferencji. Dziś o awansy do trzeciej rundy eliminacji powalczą Raków Częstochowa i GKS Katowice. Michał Waszkiewicz.
3: Zespół z Częstochowy ma dwubramkową zaliczkę i dziś zagra na Malcie z Walettą, mówi pomocnik Oskar Lepka.
4: Przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre i wyjdziemy na ten mecz na pewno, żeby wygrać.
3: Trudniejsze zadanie dziś przed GKS-em Katowice, który tydzień temu przegrał MŚK Żylina 0-1, mówi pomocnik Bartosz Nowak.
5: Mecz o wszystko, gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach.
0: Mecz Rakowa o 19.30, a GKS-u o 20.30.
6: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
7: 4 minuty po godzinie 14 sprawdzamy prognozę pogody. Aktualnie około 28 stopni, ciśnienie na poziomie 1022 hektopaskali, na niebie słonecznie, tak też pozostanie przez resztę dnia. Dzisiaj maksymalnie około 16 aż 30 stopni Celsjusza.
6: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
8: W rytmie lata.
9: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
10: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Kontynuujemy wyprawę po lesie w muzycznej składance na wakacje. Za chwilę szefa gra w Radiu Bonton. Ja za to gram w rytmie lata do 17. Janek Zieliński tutaj. Cześć.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Jeżeli jesteście fanami soft rocka z przełomu lat 60. i 70., to oprócz wczorajszej pozycji mam dla was dzisiaj jeszcze jedną płytę. Dzisiejsza propozycja jest, można to określić, bardzo ortodoksyjna w pozostaniu wiernym temu brzmieniu. To jest Look for Your Mind od The Lemon Twigs.

Jak posłuchaliście tego fragmentu, to jak myślicie? Z którego roku może to być? 1967? 66? 69? Może jakieś, nie wiem, wczesne lata 70? No to słuchajcie, album wydano w maju tego roku. Szalone, co? Zespół działa na scenie już od ponad 10 lat. Założyli go bracia Brian i Michael Diadario jeszcze kiedy byli w liceum. W 2016 roku wydali swój debiutancki album i od tamtego czasu konsekwentnie eksplorują kolejne nisze i niuanse dawnej muzyki popowej czy rockowej. Zajawką zarazili się od swojego ojca, który też jest muzykiem i grał on w nurcie irlandzkiej muzyki folkowej, której wpływy też słychać w twórczości The Lemon Twigs. To, co cechuje też ich albumy, to pewien poziom i styl, od którego nie odchodzą. Tak naprawdę mógłbym tutaj wybrać którąś z poprzednich płyt, jak chociażby A Dream Is All We Know, gdzie nawet na jednym kawałku udzielił się Sean Ono Lennon, syn Johna Lennona i Yoko Ono. Aczkolwiek chyba tutaj słychać tą współczesną głębię najlepiej, bo i owszem, bracia bardzo wczuli się w tą estetykę. Wszystkie swoje albumy nagrywają na starych analogowych taśmach, co daje tej płycie takie charakterystyczne ciepło w dźwięku. Nie tylko kompozycyjnej, ale technicznie też.

To się wszystko bardzo ładnie łączy w taką sielankową podróż, która będzie idealna do wakacyjnej podróży na łono natury. To nie znaczy, że teksty są tylko miłości, bo tak by nakazywały stereotypy takiej muzyki. Pozostawiają one na tyle sporo przestrzeni, że można tam się doszukać refleksji dotyczących na przykład współczesnej inwigilacji, czy też zdrowia psychicznego. Ten ostatni temat słychać bardzo wyraźnie na zamykającym album utworze Your True Enemy, gdzie autorzy śpiewają o podkopywaniu samego siebie, ciągłym mówieniu, jak to jesteśmy źli i beznadziejni, przy jednoczesnym szukaniu przyczyn swoich niepowodzeń na zewnątrz. A jak na sam koniec wchodzą odwrócone wokale, to się naprawdę mrocznie robi. Także, jeżeli chcecie posłuchać czegoś fajnego z dodatkową głębią, to ten album jest jak najbardziej dla was. A tutaj macie małą próbkę. To jest The Lemon Twigs w utworze I Just Can't Get Over Losing You.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
2: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w Chełmie Motopol zna.
3: Na zimę czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
4: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
5: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
6: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalń.

0: orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy Opał u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
10: Reklama. W rytmie lata. Na 104,9.

Ostatnio młodzi piłkarze z chełmskiego Niedźwiadka przeszli do Chełmianki, co nie znaczy, że kuźnia młodych talentów gaśnie. W spotycie Radia Bonton usłyszycie o naborze piłkarek do klubu, który jest prowadzony właśnie, i to z niemałym powodzeniem. Patrząc też oczywiście na progres naszych reprezentantek w ostatnim czasie, to nie zdziwię się, jak kobieca piłka nożna będzie tylko zyskiwać na popularności w Polsce, także to naprawdę jest przyszłość. Za to w tej najbliższej przyszłości muzycznej w Radiu Bonton Blind Melon, No Rain. Tak, dzisiaj deszczu nie zapowiadają, tylko słońce tutaj w okolicy. Potem jeszcze zagra u nas Bryska czy też Shakira.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Reklama.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
6: Sport, Marcin Petruk. Trwają zapisy do chełmskiego nocnego półmaratonu z Duchem Wieluchem, który rozegra się 19 września. Uczestnicy mają do wyboru trzy formuły. Bieg główny na dystansie 21 km, jak też rywalizację towarzyszącą na 5 oraz poprowadzony tą samą trasą Marsz Nordic Walking. Limit uczestników wynosi w sumie 300 osób. Szczegóły wydarzenia, w tym regulamin i link do zapisów, są dostępne na profilach facebookowych Chełmskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, a także grup Chełm Biega i Czerwone Kokardki. Tydzień przed chełmskim półmaratonem, bo 13 września w gminie Siedliszcze, rozegra się natomiast kolejna edycja Biegu Żółwia, którego start i meta będą zlokalizowane przy zalewie w Majdanie Zachorodyńskim. Na uczestników czekają przełajowe trasy na 21,8 km, jak również zmagania Nordic Walking na krótszym z tych dystansów. Bieg Żółwia, jak co roku, poza ideą sportową, jest też wydarzeniem promującym slow life oraz ochronę środowiska. Więcej informacji można znaleźć na profilu wydarzenia na Facebooku. UKS Niedźwiadek Chełm prowadzi nabór zawodniczek w różnych grupach wiekowych. Obecnie klub skupia się tylko na żeńskich zmaganiach, po tym jak jego wychowankowie zostali przejęci przez Akademię Chełmianki. Zajęcia dla młodych piłkarek odbywają się dwa razy w tygodniu, a od września Niedźwiadek chce włączyć swoje zespoły do rozgrywek wojewódzkich w kategoriach orliczek, młodziczek i juniorek. Mówi Sławomir Kuźmicki, jeden z trenerów klubu.
7: Zapraszamy oczywiście zawodniczki z terenu Chełma, ale również spoza, również z innych drużyn. Regulamin jest ich tak dostosowany lubelskiego.

0: Związku Piłki Nożnej, że dziewczęta grające w drużynach chłopięcych, w innych drużynach mogą występować również w naszej drużynie oddzielnie, nie rezygnując z gry z chłopcami w klubie macierzystym. Myślę, że atmosfera jest dobra. Dziewcząt mamy już prawie 30 w różnych kategoriach wiekowych. Dla każdego znajdzie się miejsce.
1: Najbliższym testem formy zawodniczek UKS-u Niedźwiadek Chełmu będzie niedzielny turniej o kryształową piłkę, który rozegra się w Sienicy na Dolnej.
2: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: W rytmie lata.

przyglądamy się sprawie przeglądów w Radiu Bonton. Już za chwilę wpadnie do nas Marcin Petruk z radionawigacją, bo krajobraz przepisów drogowych zmienia się co chwilę. Jest gigadynamiczny. Te przepisy już niedługo się zmienią, tym razem w kwestii przeglądów technicznych, o czym już za chwilę usłyszycie.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Wrócił temat zaostrzania badań diagnostycznych pojazdów, które mają mieć jednolite zasady w całej Unii Europejskiej. Wśród planowanych zmian jest obowiązkowa kontrola emisji spalin i zużycia paliwa. Co więcej, takich

0: Kontroli będzie mógł dokonywać nie tylko diagnosta, ale również policjant. Nowe przepisy podczas badań obejmą także od dawna zapowiadane wykonywanie zdjęć badanego pojazdu i ich archiwizowanie, chociażby pod kątem wykrywania wad konstrukcyjnych czy wiarygodności przebiegu. Sama cena wizyty w stacji kontroli ma być ponadto waloryzowana wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia. To tylko część zmian, które są obecnie pod lupą władz unijnych, a jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zaczną obowiązywać od 2030 roku.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio 104.

reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza.

0: powietrze. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox. Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena

0: Hełmofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
1: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Płonie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
0: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
1: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
0: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
1: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

0: sierpnia.
1: Krzysztof Zalewski, Kurier w Radiu Bonton. Kochani, mamy patronkę Chełma. Decyzją władz kościelnych w Watykanie miasto otrzymało patronkę w postaci Matki Boskiej Chełmskiej. To wszystko trwało kilka miesięcy. Wyszło to od lokalnego kościoła. Oczywiście to wszystko się spotkało z poparciem samorządu w tym przypadku jeszcze, ale te kilka miesięcy to musiało potrwać i w końcu się to wszystko udało dopiąć. Szczegóły przedstawił Super Tydzień na swojej stronie, a kolejne lokalne doniesienia usłyszycie po 15 w Radiu Bonton.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to. Od Lewia tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowce Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
8: Reklama. Mamy 15 w Radiu Bonton. Czas na doniesienia z globu, okolicy i ze stolicy.
9: Za chwilę mieszkańcy Tarnowy Kolonii po emocjonującej nocy. Potem upały, ale na horyzoncie znów załamanie pogody. Będą też bocianie podróże. Marcin Krzemiński. To była dotąd bezpieczna okolica, mówią nam mieszkańcy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. To tam dziś nad ranem spadła rakieta, prawdopodobnie rosyjska. Nikt nie ucierpiał, bo obiekt runął na pole rzepaku. Pan Tadeusz mieszka najbliżej.
10: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
11: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
10: Wie pani, to jest okropny wybuch. Potężny. To normalnie szok dla człowieka takiego, po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest normalna sprawa.
9: Krater po wybuchu ma średnicę 10 metrów. Jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, szef prokuratury okręgowej w Lublinie, w badaniach pomoże ekspert z Ukrainy. Jest już w drodze na miejsce zdarzenia.
12: Uważam, że jest to bardzo realna pomoc, tak? I jeżeli mam informację taką, że osoba taka była przy kilkudziesięciu czy ponad setce tego typu zdarzeń, to wierzę w to, że jest to fachowiec i na pewno pomoże nam w tym postępowaniu.
9: W tej chwili na miejscu rozpoczyna się przeszukiwanie terenu przez Wojska Obrony Terytorialnej w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje NATO, o czym poinformował rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie, pułkownik Martin O'Donnell. Dodał, że sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. Już cały kraj z ostrzeżeniami pogodowymi pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia dotyczą północno-zachodniej i północno-wschodniej Polski. Tam od 29 do 34 stopni. W znacznej części województwa dolnośląskiego

0: Lubuskiego i na zachodnim krańcu województwa wielkopolskiego. Z kolei alerty najwyższego 3 stopnia i tam dziś nawet 36 stopni. Pozostałe województwa temperaturowo mniej więcej po środku, czyli na pewno ponad 30 stopni i pomarańczowo na mapie pogodowej, co oznacza ostrzeżenie 2 stopnia.
1: Można jechać na jeziorko, można jechać na basen. Na urlopie da się przeżyć.
2: Uwielbiam ciepło.
0: No to mam dla pani dobre wieści. Gorąco dziś będzie też w nocy, nawet 22 stopnie. Alerty pogodowe będą obowiązywały w większości kraju do jutrzejszego wieczora. Niestety już jutro, późnym wieczorem, głównie na krańcach zachodnich, pogoda zacznie się psuć, pojawi się tam deszcz, a w sobotę miejscami wystąpią gwałtowne burze z porywami wiatru do 90 km na godzinę. A propos pogody, mamy dopiero połowę wakacji, a bociany już powoli szykują się do odlotu. Do Afryki wystartują w połowie sierpnia. Do tej pory młode muszą sprawnie latać, dlatego teraz trenują loty. A w gniazdach bocianich robi się ciasno i dorosłe wynoszą się, żeby wybudować nowe gniazdo obok tego, w którym wykluły się młode. Tak na przykład zrobił słynny krutek z Krutyni na Mazurach.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Chełm wypłacił spółce Karmir pełne wynagrodzenie za maj i czerwiec, mimo że schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Włodawskiej miało zakaz przyjmowania czworonogów. Firma otrzymała po 49 200 zł miesięcznie, a miasto nie naliczyło kar. W czasie zakazu jeden pies tylko trafił pod opiekę fundacji kierowanej przez prezesa Karmir. Chełm skontroluje przydomowe kompostowniki. Od sierpnia do listopada pracownicy urzędu sprawdzą, czy mieszkańcy korzystający ze zniżki za odpady faktycznie posiadają kompostowniki i kompostują bioodpady. Za brak takiego działania lub uniemożliwienie kontroli grozi utrata ulgi. Synoptycy ostrzegają przed upałami w województwie lubelskim. Od dziś do soboty temperatura może sięgać 34 stopni. Jutro obowiązywał będzie najwyższy stopień ostrzeżenia, a w niedzielę możliwe będą burze z silnym wiatrem i gradem.
5: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
6: Aktualnie na termometrach możecie zobaczyć temperatury w okolicach 30 stopni, ciśnienie na poziomie 1022, jakość powietrza dobra, na niebie jest słonecznie i tak już do końca dnia pozostanie.
5: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
7: W rytmie lata.
8: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: Dzisiaj nasza wakacyjna biblioteka filmowa w Radiu Bonton poszerzy się o kolejną propozycję, taką galaktyczną wręcz, którą ma dla nas Kim Gamiszczyk w programie Słuchajcie, co oglądamy. Mamy też oprócz tego lokalne doniesienia z różnych przestrzeni. Te globalne też mamy. Powiemy sobie nieco o wojażach naszych rycerzy. Ja jestem Janek Zieliński, a to jest Popołudnie w rytmie lata.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasło tygodnia? Muzyka bohaterem filmu.
1: Są filmy, w których muzyka po prostu buduje nastrój, ale są też takie, w których staje się pełnoprawnym bohaterem i właśnie do tej drugiej kategorii należą wszystkie trzy części Strażników Galaktyki. Pierwszy film trafił do kin w 2014 roku, drugi w 2017, a trzeci zamykając historię tej niezwykłej drużyny w 2023 roku. Wszystkie wyreżyserował i napisał James Gunn. W głównych rolach wystąpili m.in. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista oraz głosy Bradleya Coopera i Vina Diesla. To oczywiście kino superbohaterskie. Jest akcja, humor, kosmiczne bitwy i cała galaktyka do uratowania. Ale tym, co sprawiło, że seria wyróżniła się na tle innych filmów Marvela, była właśnie muzyka. Peter Quill, czyli Star-Lord, niemal zawsze ma przy sobie kasety magnetofonowe z piosenkami, które zostawiła mu mama. To nie jest zwykła playlista, to jego najcenniejsza pamiątka z Ziemi, wspomnienie dzieciństwa i emocjonalna kotwica. Dlatego utwory takie jak Hooked on a Feeling, Come and Get Your Love, Mr. Blue Sky, The Chain czy Dog Days Are Over nie są tylko tłem, opowiadają historię razem z bohaterami. Ciekawostka? Reżyser James Gunn wybierał piosenki jeszcze zanim powstały zdjęcia. Część scen była pisana właśnie pod konkretną muzykę, a utwory odtwarzano na planie podczas nagrań, żeby aktorzy mogli idealnie wczuć się w rytm sceny. To rzadko spotykane podejście, ale właśnie ono nadało filmom taki wyjątkowy charakter. Jeszcze jedna rzecz robi ogromne wrażenie. Album Awesome Mix Volume 1 zawiera wyłącznie klasyczne przeboje z lat 60. i 70. Trafił na pierwsze miejsce listy Billboard 200. Był to pierwszy w historii soundtrack złożony wyłącznie z wcześniej wydanych utworów, który osiągnął taki wielki sukces. To pokazuje, że dobra muzyka naprawdę się nie starzeje. I może właśnie dlatego Strażnicy Galaktyki są czymś więcej niż kolejną serią filmów o superbohaterach. To także piękny list miłosny do muzyki, która potrafi przywoływać wspomnienia, wywoływać emocje i opowiadać historię równie skutecznie jak dialogi. A za chwilę posłuchacie jednego z najbardziej charakterystycznych utworów z tej serii. Jest spora szansa, że po kilku pierwszych dźwiękach od razu przypomnicie sobie tańczącego Groota i znów będziecie mieli ochotę ruszyć z nim w kosmiczną podróż.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.

0: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
1: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
0: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
1: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
5: Reklama w rytmie lata.

waleczności polskich rycerzy krążą legendy. Mamy przecież takich ludzi jak Zawisza Czarny. A teraz do panteonu ikon dołącza polska kadra rycerzy z Mistrzostw Świata 2026 w Danii. Nasi wojowie pojechali na zawody rycerskie i łącznie przywiozą do domu aż 16 krążków, w tym 10 złotych.

0: reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz z

0: eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Hełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Reklama.
4: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton o 15.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Miasto Chełm wypłaciło spółce Karmir pełne wynagrodzenie za maj i czerwiec, mimo że przez większość tego okresu schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Włodawskiej nie mogło przyjmować nowych zwierząt. Zakaz obowiązywał od 20 maja do 30 czerwca na mocy decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Z dokumentów udostępnionych przez magistrat wynika, że spółka otrzymała po 49 200 zł za każdy z tych miesięcy. Miasto nie naliczyło żadnych kar umownych ani nie zastosowało potrąceń. Urzędnicy tłumaczą, że umowa ma charakter ryczałtowy, a zmiana sposobu realizacji usługi nie była podstawą do obniżenia wynagrodzenia. W protokole w kołach odbioru za kwiecień, maj i czerwiec jakość wykonania umowy oceniono jako dobrą, a wysokość kar umownych określono na 0 zł. W czasie obowiązywania zakazu z terenu Chełma odłowiono jednego psa. Jak informuje urząd, zwierzę trafiło pod opiekę Fundacji dla Zwierząt Szczęśliwy Los. Jednocześnie magistrat przyznaje, że nie posiada protokołu przekazania psa, umowy, zlecenia, dokumentów dotyczących finansowania opieki, a nie korespondencji związanej z tą sprawą. Urząd wyjaśnia, że Fundacja samodzielnie podjęła interwencję i zapewniła zwierzęciu opiekę obejmującą m.in. wyżywienie, warunki bytowe oraz pomoc weterynaryjną. Dodatkowe pytania budzą powiązania personalne, bo prezesem Fundacji dla Zwierząt Szczęśliwy Los jest Mirosław Blacha, który jednocześnie reprezentuje spółkę Karmir administrującą chełmskim schroniskiem. Miasto podkreśla, że decyzja powiatowego lekarza weterynarii była skierowana do miasta jako podmiotu prowadzącego schronisko i nie stanowiła podstawy do obniżenia wynagrodzenia wykonawcy. Samorząd przeprowadził następnie prace dostosowawcze w schronisku o wartości ponad 56 tysięcy złotych, co pozwoliło na uchylenie zakazu przyjmowania zwierząt z końcem czerwca. Właściciele nieruchomości w Chełmie, którzy zadeklarowali posiadanie przydomowego kompostownika i korzystają z tego tytułu ze zniżki za odbiór odpadów, muszą przygotować

0: przygotować się na kontrolę. Urząd Miasta zapowiada, że od sierpnia do listopada tego roku sprawdzane będzie, czy kompostowniki faktycznie istnieją i czy trafiają do nich bioodpady. Kontrole będą prowadzić pracownicy magistratu. Podczas oględzin mogą wykonać dokumentację fotograficzną kompostownika, a także znajdujących się w nim odpadów. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli. Jeśli okaże się, że kompostownik nie istnieje, bioodpady nie są kompostowane albo właściciel uniemożliwi sprawdzenie nieruchomości, miasto będzie mogło wydać decyzję o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami. Ponowne skorzystanie ze zniżki będzie możliwe dopiero po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie ulgi stanie się ostateczna.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Mieszkańców województwa lubelskiego czekają bardzo gorące dni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę niebezpiecznych zjawisk dotyczącą całego regionu. Od dziś do jutra prognozowany jest upał 2 stopnia. Temperatura maksymalna wyniesie do 34 stopni. W nocy nie spadnie poniżej 18. Najgorętszy ma być piątek i noc z piątku na sobotę. Synoptycy wydali ostrzeżenie 3 stopnia. Temperatura może przekroczyć 34 stopnie. Nadal nocą będzie się utrzymywała powyżej 18. W sobotę nadal będzie obowiązywało ostrzeżenie przed upałem 2 stopnia. Kolejna zmiana pogody spodziewana jest w niedzielę. Oprócz upału prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu, porywami wiatru do 85 km na godzinę, lokalnie także z gradem. Instytut Meteorologii apeluje o ostrożność podczas tak trudnego czasu. Szczególną uwagę powinny zachować osoby starsze, dzieci oraz osoby z problemami zdrowotnymi.
1: W rytmie lata na 104,9 FM.

R.E.M. Losing My Religion to za nami, a za chwilę przed nami to jest radionawigacja. Tam będzie o urlopowych niespodziankach policyjnych. Mimo sezonu wakacyjnego mundurowi nie śpią, zwłaszcza na drogach, bo lato ośmiela niektórych do odstawiania Need for Speed'a na publicznych trasach, do czego oczywiście nie zachęcamy. Ja was oczywiście zapraszam do pozostania z Radiem Bonton, żeby wszystkiego się oczywiście w tym temacie

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Przełom lipca i sierpnia to ten czas w roku, kiedy najwięcej Polaków decyduje się na zagraniczny wyjazd na urlop własnym samochodem. O ile większość pamięta o tym, żeby sprawdzić stan pojazdu przed wyruszeniem w trasę, o tyle znacznie mniej postanawia przygotować się do tego pod kątem sprawdzenia przepisów obowiązujących w innych krajach. A niekiedy można się naprawdę niemiło i kosztownie zaskoczyć. Limity prędkości to podstawa, bo w części krajów nawet kilka kilometrów na godzinę za szybko może uszczuplić konto o kilka stówek, już po przeliczeniu na złotówki. I właśnie przez to polscy kierowcy karani są za granicą najczęściej. Inną częstą przyczyną jest natomiast korzystanie z nawigacji innej niż fabryczna, czyli przede wszystkim w telefonie, co w części państw jest zabronione, tak jak sam fakt umieszczania komórki na uchwycie na szybie czy innym miejscu wewnątrz auta.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bon Ton Radio. 104 i 9.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników

0: samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama. W rytmie lata.
3: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze.

radiu. Bonton zapowiedzi wakacyjnych wydarzeń. Zbliża się coroczny Retrofest i przed chełmskim wydarzeniem w klimacie międzywojnia odbędzie się wyjątkowa konferencja w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Będzie ona poświęcona przedwojennemu obrazowi Chełma, który znacznie różni się od tego, co znamy dzisiaj. No w końcu jednak dzieli nas 100 lat. To wszystko odbędzie się 8 sierpnia, a program macie na supertydzień.pl. Now let go of everything I love.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się

0: Wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
1: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama.
5: Mamy... Tak, to jest... Tak, to jest 16, to jest Radio Bonton. To są wiadomości.
6: Premier zapowiada zmiany w sposobie alarmowania. W przyszłym tygodniu kolejne podwyżki cen paliw. Nasi siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów. Marcin Krzemiński. Premier zapowiada zmiany w sposobie informowania za pośrednictwem alertów i SMS-ów ze strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dziś nad ranem, gdy syreny alarmowe informowały mieszkańców Lubelszczyzny o rakiecie, która wleciała na polskie terytorium, zabrakło m.in. oficjalnych informacji ze strony RCB. Na krótko po zdarzeniu mnożą się pytania o skuteczność procedur alarmowych. Szymon Kępka.
7: Wnioski z dzisiaj. Syreny alarmowe były. Czy wszyscy słyszeli? Do dyskusji. Komunikaty wojska były, ale po czasie. Alerty RCB, komunikaty w rządowych aplikacjach, sygnały głosowe emitowane z pojazdów, choć zapewniają to procedury, tego nie było. Częściowo głowę posypuje popiołem premier Donald Tusk.
8: Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
7: Odpowiedzią władzy jest poradnik bezpieczeństwa, szef MSWiA Marcin Kier.
9: W tej książce jest tak naprawdę wszystko, jak zachować się w tego typu sytuacjach.
7: To, co powinno zostać w naszej świadomości po dzisiejszym incydencie. Dźwięk syreny alarmowej powinien stawiać nas do pionu. Modulowany 3 minuty. Oznacza zagrożenie z powietrza. Wtedy szukamy bezpiecznego miejsca i stamtąd słuchamy oficjalnych komunikatów.
6: W szpitalu zmarł w nocy 9-latek potrącony przez kierowcę BMW w Kuźnicy Starej w Śląskiem. Auto na łuku drogi zjechało na chodnik i uderzyło w chłopca, który jechał rowerem. Kierowca BMW ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W aucie znaleziono też narkotyki. Śledczy przesłuchają 39-latka oraz jego pasażerów jutro. Czekają bowiem na wyniki badań na obecność narkotyków. Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo Oświatowe, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach, a także podczas przerw. Zakaz będzie obowiązywał od 1 września. Obejmie też zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, na przykład lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych. To nie są dobre wieści dla kierowców. Na światowych rynkach rosną ceny ropy i produktów naftowych i to się przekłada na sytuację na stacjach paliw. Średnie ceny benzyny wzrosną w przyszłym tygodniu na stacjach paliw o 4-5 groszy za litr, a ceny oleju napędowego o 16 groszy, wynika z prognozy biura Reflex. Czytamy w niej, że benzyna 95 będzie w przyszłym tygodniu kosztować średnio 7,55 za litr, 98 8,35 groszy, no olej napędowy 8,19. Bez zmian pozostanie natomiast cena autogazu 3,11 groszy. Na koniec jeszcze sport i doskonałe wieści z Chin. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 i awansowali do półfinału Ligi Narodów w Ningbo. Zmierzą się w nim ze Słowenią.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Pogoda, moi mili, pogoda, 30 stopni. Maksimum dzisiaj, może trochę więcej, nawet jak się gdzieś

0: nagrzeje. Ale już od tego momentu powoli, powoli będzie troszeczkę chłodniej. Ciśnienie na poziomie 1022 hektopaskali. W nocy około 15-16 stopni chyba, z tego co widzę. Tak gdzieś mniej więcej to będzie. Cały dzień bezchmurnie.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: W rytmie lata.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
3: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
0: Uwaga, informacja, której nikt się nie spodziewał. Lubelska w stronę centrum, Hełm Miasto, te okolice, wszystko tam się korkuje. Także miejcie to na uwadze, jak będziecie jechać. Witajcie, przyjaciele! To jest Radio Bonton w rytmie lata. Nadajemy przyjacielskie dźwięki z okazji Światowego Dnia Przyjaźni. To ja, wasz radio ziomek Janek Zieliński. Przed mikrofonem jeszcze do 17 jestem z wami, także biegniemy przed siebie. Tym bardziej, że o biegach trochę niedługo usłyszycie.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A dwa tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
6: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
8: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
9: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
10: Cześć, tu Michał Mitros, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas.

0: Lotto i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Cały czas biegniemy przed siebie w Radiu Bonton, tym bardziej, że wakacje to pora idealna na wszelkiego rodzaju biegowe wydarzenia. Kilka takich imprez otworzyło zapisy w okolicy i o tym, gdzie możecie powiedz i kiedy, dowiecie się ze Sportu w Rytmie Lata, to już o 16.30. A my jeszcze zanim to sobie posłuchamy doktora Albana. Sing Hallelujah na 104.9 FM.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt w poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus

0: Wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Reklama. Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio. Sport.
2: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. 20-letni napastnik Radosław Wójcicki został nowym zawodnikiem trzecioligowej Chełmianki Chełm. Piłkarz związał się z klubem rocznym kontraktem z możliwością przedłużenia o kolejne rozgrywki. Radosław Wójcicki to wychowanek FA Opole, a w swoim sportowym CV ma także grę w barwach Odry Opole, Escoli Warsowi Warszawa, a także Wisły Kraków. W rundzie jesiennej minionego sezonu reprezentował Polonię Nysa, zaś wiosną Hutnika Kraków. Kolejny udany występ dopisali do konta trzej reprezentanci chełmskiej fabryki sportu, którzy startowali w zmaganiach Pucharu Polski i PSC. Gospodarzem rywalizacji był Pawłów w województwie opolskim, gdzie rozegrał się mecz Kobe Level 3, mówił Kamil Miszwa.
3: W klasie production bardzo dobrze zaprezentował się Damian Rycerz, dla którego jest to pierwszy sezon startu w strzelectwie dynamicznym. Zajął 19 miejsce, uzyskując 78% wyniku zwycięzcy. Równie udany występ zanotował Konrad Wójtowicz w swoim drugim sezonie startu. Wywalczył 14 miejsce w klasie production, meldując się w pierwszej 15 zawodów i osiągając 82% wyniku zwycięzcy. Z kolei ja zwyciężyłem w klasie standard. To już moje drugie zwycięstwo w zawodach Pucharu Polski w tym sezonie na 4 dotychczasowe starty.
2: Zwycięstwo Kamila Miszwy przyniosło mu także medal prezydencki IPSC, który jest przyznawany za pierwsze miejsce w zmaganiach rangi levelu 3. Trwają zapisy do chełmskiego nocnego półmaratonu z duchem Bieluchem, który rozegra się 19 września. Uczestnicy mają do wyboru trzy formuły. Bieg główny na dystansie 21 km, jak też rywalizację towarzyszącą na 5 oraz poprowadzone tą samą trasą Marsz Nordic Walking. Limit uczestników wynosi w sumie 300 osób. Szczegóły wydarzenia, w tym regulamin i link do zapisów, są dostępne na profilach facebookowych Chełmskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, a także grup Chełmbiega i Czerwone Kokardki. Tydzień przed chełmskim półmaratonem, bo 13 września w gminie Siedliszcze, rozegra się natomiast kolejna edycja Biegu Żółwia, którego start i meta będą zlokalizowane przy zalewie w Majdanie Zachorodyńskim. Na uczestników czekają przełajowe trasy na 21,8 km, jak również zmagania Nordic Walking na krótszym z tych dystansów. Bieg Żółwia, jak co roku, poza ideą sportową, jest też wydarzeniem promującym slow life oraz ochronę środowiska. Więcej informacji można znaleźć na profilu wydarzenia na Facebooku. UKS Niedźwiadek Chełm prowadzi nabór zawodniczek w różnych grupach wiekowych. Obecnie klub skupia się tylko na żeńskich zmaganiach, po tym jak jego wychowankowie zostali przejęci przez Akademię Chełmianki. Zajęcia dla młodych piłkarek odbywają się dwa razy w tygodniu, a od września Niedźwiadek chce włączyć swoje zespoły do rozgrywek wojewódzkich w kategoriach orliczek, młodziczek i juniorek. Mówi Sławomir Kuźmicki, jeden z trenerów klubu.
4: Zapraszamy oczywiście zawodniczki z terenu Chełma, ale również spoza, również z innych drużyn. Regulamin jest ich tak dostosowany. Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, że dziewczęta grające w drużynach chłopięcych, w innych drużynach, mogą występować również w naszej drużynie oddzielnie, nie rezygnując z gry z chłopcami w klubie macierzystym. Myślę, że atmosfera jest dobra. Dziewcząt mamy już prawie 30 w różnych kategoriach wiekowych. Dla każdego znajdzie się miejsce.
2: Najbliższym testem formy zawodniczek UKS-u Niedźwiadek Chełmu będzie niedzielny turniej o kryształową piłkę, który rozegra się w Sienicy na Dolnej.
1: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.

Depeche Mode, Enjoy the Silence na 104,9 FM. Dalej biegniemy w Radiu Bondon i czekamy, aż piłkarze Chełmianki wybiegną na nowy stadion. Konstrukcja nabiera kształtów z każdym kolejnym tygodniem, miesiącem. Już trawa się zazielenia. Także już niedługo kibice również powrócą na szpalerzerów. Tylko właśnie na ten nowy obiekt, o którego budowie przeczytacie na stronie Super Tygodnia. My oczywiście zmierzamy do godziny 17:00.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
7: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560. 2, 10, 11.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
8: W rytmie lata na 104,9 FM.

Kamil Bednarek, poczuj luz. Mam nadzieję, że go czujecie. No, w końcu już za chwilę weekend. Kochani, ja dziękuję wam za dzisiaj. Od 12 w Radiu Bonton byłem z wami ja, Janek Zieliński w Rytmie Lata. Kłaniam wam się i do usłyszenia o tej samej porze. Już jutro. Tak więc słuchajcie nas. Oczywiście o 17 wiadomości z kraju i ze świata. Dzisiaj jeszcze słyszymy się po 18 w podcaście Bliżej Kultury. Także też was zapraszam. A tak to dzięki. Hejka.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Reklama.
3: Bonton Radio 104,9 FM. 104,9.

0: uzbrojona i prawdopodobnie rosyjska, to premier o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Nie żyje aktorka i piosenkarka Iga Cemrzyńska. Coraz więcej turystów na Podhalu.
1: Wiemy także, że równocześnie z obłożeniem wzrastały ceny.
0: W górskich pensjonatach najwięcej jest Polaków. Marcin Krzemiński. Rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska. Przekazał na portalu X premier Donald Tusk. Podziękował wszystkim przywódcom unijnym i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Rejon wybuchu w Tarnawie, Kolonii na Lubelszczyźnie nadal przeszukują Wojska Obrony Terytorialnej. Na miejscu było w ciągu dnia m.in. czterech prokuratorów, mówi prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz.
2: Trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi przede wszystkim o obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne. One zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany.
0: Na miejsce ma też dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia w Ukrainie. Krater po wybuchu ma średnicę około 10,5 metrów głębokości. Śledczy zamierzają jeszcze dziś zakończyć czynności na miejscu eksplozji. Smutna informacja. Zmarła aktorka, piosenkarka i scenarzystka Iga Cemrzyńska. Miała 87 lat. Artystka należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury. Na ekranie zadebiutowała w 1964 roku w filmie Wojciecha Jerzego Hasa Rękopis znaleziony w Saragossie. Występowała też w stołecznych teatrach powszechnym, Komedii i Ateneum. Ważne doniesienia drogowe z Mazowsza. Na drodze ekspresowej S7 w rejonie miejscowości Michałówek z ciężarówki z naczepy wysypały się skrzynki z pustymi butelkami. Z tego powodu zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Policja prosi kierowców o ostrożność i stosowanie się do polecenia służb. No i generalnie, jeśli to możliwe, by omijać teren, gdzie doszło do zdarzenia. Jesteście żywym pomnikiem naszej narodowej egzystencji, mówił dziś prezydent do powstańców podczas spotkania poprzedzającego 82. rocznicę Powstania Warszawskiego. Ta walka była konieczna, mówił Karol Nawrocki.
3: Wyrok na Warszawę został wydany w roku 39 i nikt, kto nie widział łapanek, śmierci, pawiaka, mordowania swoich bliskich, swoich rodzin, nie jest w stanie poczuć tego, co mieliście w swoich sercach w sierpniu roku 1944.
0: Wcześniej Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe uczestnikom powstania oraz osobom pielęgnującym pamięć o wydarzeniach z sierpnia 1944 roku. Półmetek wakacji przyniósł wyraźne ożywienie na Podhalu. Po słabszym początku sezonu pensjonaty i hotele są coraz pełniejsze.
1: Wiemy także, że równocześnie z obłożeniem wzrastały ceny, no bo jeśli popyt się faktycznie ustabilizował, to i te ceny wróciły do standardu.
0: Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Na Podhalu nadal najliczniejszą grupą są turyści z Polski.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Noc pogodna, chmurzyć będzie się tylko na północnym zachodzie, tam możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach na ogół od 17 do 22 stopni, chłodniej miejscami w dolinach karpackich.

0: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w czwartek. Krok po kroku zbliżamy się do weekendu, a nasz muzyczny wehikuł czasu zatrzymuje się na dacie 30 lipca. Dziś w kalendarzu absolutna czołówka światowego popu, znane wokale i piosenka, która na początku lat 2000 zdefiniowała pojęcie eleganckiego, melancholijnego brzmienia. Zaczynamy w roku 1958. Na świat przyszła Kate Bush, genialna brytyjska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Kate świętuje dzisiaj swoje 68 urodziny. Jej niepowtarzalny głos i

hity takie jak Wuthering Heights czy Running Up That Hill na zawsze zmieniły oblicze muzyki alternatywnej. W kalendarzu zapisujemy rok 1977. Swoje 49. urodziny świętuje dzisiaj Ian Deesa, gitarzysta i wokalista popularnej kanadyjskiej formacji rockowej Billy Talent. Zaglądamy do roku 2001. Dokładnie 25 lat temu ukazał się kultowy debiutancki album amerykańskiej formacji The Strokes, Is This It, który zainicjował wielki powrót garażowego rocka na początku XXI wieku. Naszą dzisiejszą czwartkową kartkę zamykamy jednak rokiem 2000 i premierą singla, który dokładnie w lipcu tamtego roku przyniósł brytyjskiej artystce globalny sukces. Przenosimy się o 26 lat wstecz. Brytyjska wokalistka Dido wypuściła wtedy utwór Here With Me ze swojego debiutanckiego albumu No Angel. Piosenka zyskała potężną popularność na całym świecie, m.in. dzięki wykorzystaniu jej jako motywu przewodniego w kultowym serialu Roswell w Kręgu Tajemnic, a niedługo potem zaiskrzyła w słynnej komedii To Właśnie Miłość. Subtelny, ciepły wokal Dido i niezwykle klimatyczna, przestrzenna aranżacja sprawiają, że ten numer do dziś idealnie współgra z relaksem na 104,9. Zamykamy dzisiejsze archiwum i zostawiamy Was z wyjątkowym, nostalgicznym klimatem. Czas na utwór, który kojarzy każdy fan dobrego popu lat 2000. Przed nami Dido i Here With Me. I didn't hear you leave.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Hełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Hełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
4: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Hełm i Plac Kupiecki 13.
7: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.

0: sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt

0: ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Reklama.
2: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton, Eliza Kudelska-Nowosad. Jest 17.30. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Chełm jednogłośnie uznała za zasadną skargę na dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8. Sprawa dotyczy organizacji charytatywnej zbiórki Gramy dla Marysi, podczas której zebrano ponad 18 tysięcy złotych na leczenie uczennicy zmagającej się z chorobą nowotworową. Podczas dzisiejszego posiedzenia przedstawiciele Urzędu Miasta zaprezentowali wyniki postępowania wyjaśniającego i kontroli przeprowadzonej w placówce. Jak informowała dyrektor Departamentu Oświaty Agnieszka Walewska-Maksymiuk, kontrola wykazała szereg nieprawidłowości. Najpoważniejszą z nich było przetrzymywanie gotówki ze zbiórki przez ponad 7 miesięcy. Pieniądze miały trafić na konto fundacji obejmującej opieką również chorą uczennicę. Już 19 listopada 2025 roku faktyczna wpłata nastąpiła dopiero 30 czerwca tego roku. Kontrola wykazała również, że 29 maja dyrektor szkoły wystawiła Stowarzyszeniu Załoga Ósemki zaświadczenie, z którego wynikało, że środki zostały już przekazane beneficjentowi. Według ustaleń kontrolerów dokument ten nie odpowiadał stanowi faktycznemu. W wystąpieniu pokontrolnym wskazano także na brak procedur regulujących organizację szkolnych zbiórek charytatywnych oraz niewystarczający nadzór nad obiegiem i przechowywaniem gotówki. Przedstawiciele magistratu poinformowali, że sprawą zajmuje się również prokuratura rejonowa w Chełmie oraz kuratorium oświaty. Prezydent miasta skierował dodatkowo zawiadomienie dotyczące możliwości poświadczenia nieprawdy w wystawionym zaświadczeniu. W trakcie posiedzenia radni pytali, czy wobec dyrektor szkoły zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe i czy możliwe jest jej zawieszenie. Przedstawiciele urzędu odpowiadali, że obecnie trwają postępowania prowadzone przez właściwe organy, a decyzje personalne będą uzależnione od ich wyników. Wiceprezydent Chełma Radosław Wnuk przyznał jednak, że możliwość zastosowania takich działań jest analizowana, choć nie zapadła jeszcze taka decyzja. W obradach uczestniczyli również przedstawiciele Stowarzyszenia Załoga Ósemki oraz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8. Zarzucali dyrekcji utratę zaufania społecznego, wskazywali na opóźnienie w przekazaniu pieniędzy chorej uczennicy i apelowali o natychmiastowe zawieszenie dyrektor szkoły do czasu wyjaśnienia sprawy.
3: W momencie, kiedy sprawa się wyjaśni, organ niech podejmuje decyzję, co dalej robić. W prokuraturze cała procedura trwa bardzo długo. My złożyliśmy dokumenty 29 czerwca do prokuratury. Przesłuchania kolejnych świadków będą trwały kolejne miesiące. Niedopuszczalne jest, żeby ktoś, kto może nie ma jeszcze zarzutów, ale jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, mógł kierować placówką. Dobrą placówką, która ma świetnych pedagogów, pracowników, rodziców, uczniów. To nie może być w dobre imię tej szkoły. Po prostu.
2: Mówiła Elżbieta Rybak, prezes stowarzyszenia. Po zakończeniu dyskusji komisja skarg jednogłośnie 5 głosami za uznała skargę za zasadną i przyjęła projekt uchwały. W tej sprawie ostateczną decyzję podejmie Rada Miasta Chełm podczas sesji. Dzisiaj w stacji ratownictwa medycznego w Chełmie odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej ofiarom rzezi wołyńskiej. W trakcie uroczystości dyrektor stacji Dorota Rybaczuk przedstawiła list marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.
4: Jako marszałek województwa lubelskiego podjąłem inicjatywę umieszczenia tablic pamięci na budynkach naszych jednostek. Nie czynimy tego, by budować podziały, lecz z głębokiego szacunku dla ofiar.
2: To kolejna już tablica pamiątkowa, niedawno podobna zawisła na budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
2: Rada Gminy Białopole jednogłośnie zdecydowała o przystąpieniu samorządu do Związku Gmin Lubelszczyzny. Uchwałę w tej sprawie radni przyjęli podczas ostatniej sesji. Jak podkreślała wójta Aneta Radomska, członkowstwo umożliwi gminie współpracę z innymi samorządami, wymianę doświadczeń oraz skuteczniejsze reprezentowanie wspólnych interesów na szczeblu regionalnym i krajowym. Związek Gmin Lubelszczyzny wspiera rozwój samorządów, reprezentuje je wobec administracji rządowej, pomaga w realizacji własnych zadań i promuje współpracę między gminami.
5: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
2: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
0: Reklama.
3: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.

0: Opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50, oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: rano rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Dopiero po 5 minutach zawyły syreny. Strażacy opanowali pożar we francuskiej Żyrondzie, ale to jeszcze nie koniec akcji. Skrzynki z butelkami wysypały się na ekspresową siódemkę. Kierowcy utknęli w drodze do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dopiero 5 minut po upadku uzbrojonej rakiety mieszkańcy województwa lubelskiego usłyszeli alarm. Rano na pole w Tarnawie Kolonii spadła rakieta prawdopodobnie wysłana z Rosji. Polskie służby powinny być na przyszłość lepiej przygotowane, mówi pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
1: W rzeczywistości na miejscu jako pierwsi pojawiają się albo strażacy, albo policjanci, a nie dedykowane specjalistyczne służby. No i relatywnie słabo wypadł system powiadamiania, bo zadziałał tylko ten najbardziej podstawowy, ostrzegania ogólnego, czyli sygnały dźwiękowe, alarmowe.
0: Jak poinformowała prokuratura w Lublinie, pocisk prawdopodobnie zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości. Krater po wybuchu ma 10 metrów średnicy i 5 metrów głębokości. Na miejsce ma dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia w Ukrainie. Strażacy opanowali pożar we francuskim departamencie Żyrondy. Płomienie spaliły tam 42 tysiące hektarów, zbliżały się do miasta Bordeaux. To jeszcze nie koniec akcji gaśniczej. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, strażacy stosują niestandardową metodę. Chodzi tu o kontrolowane podpalenie.
2: Wykorzystujemy ciężki sprzęt do usunięcia łatwopalnej roślinności. Dzięki temu, jeśli pojawi się nowe ognisko pożaru, będzie ono miało znacznie mniej materiału do spalania i wraz z zespołem będziemy mogli skuteczniej opanować sytuację. W zależności od tego, jak zachowuje się ogień, dostosowujemy tempo kontrolowanego wypalania, aby nie dopuścić do przekroczenia przez płomienie naszej linii zabezpieczającej.
0: Pożary sieją spustoszenie także w innych krajach Europy, w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji i w Niemczech. Do Hiszpanii polecą w sobotę polscy strażacy. Skrzynki z pustymi butelkami zablokowały drogę ekspresową S7 na Mazowszu. Wysypały się z naczepy ciężarówki. Prawdopodobnie pękła opona, dlatego ciężarówka wpadła w poślizg, uderzyła w bariery ochronne i zawisła na nich. Setki butelek leżą na drodze w okolicy Michałówka. Dwa pasy w kierunku Warszawy są zablokowane. Utrudnienia potrwają jeszcze do wieczora. Jeden z największych festiwali rockowych w Europie zaczął się w Zachodniopomorskiem. Na lotnisku Czaplinek Broczyno ruszył Poland Rock Festival. W ubiegłym roku zgromadził 750 tysięcy ludzi, a w tegorocznej edycji wystąpią m.in. Goodsmack, Dropkick Murphys, Mysłowic, Jam i Happy Set. Impreza potrwa do nocy z soboty na niedzielę. Tłumy są też na tatrzańskich szlakach, tworzą się korki. Toprowcy apelują o ostrożność, przede wszystkim tam, gdzie są drabinki i łańcuchy. Na przełęczy pod Chłopikiem, na Orlej Perci, Szpiglasowej Przełęczy czy na Giewoncie. Czasem ludzie stoją tam 2 lub 3 godziny, żeby przejść dalej, mówi ratownik górski Rafał Kubacki.
3: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego.
0: W wielu miejscach z powodu bezpieczeństwa turystów na szlakach obowiązuje ruch w jedną stronę. Tak jest na przykład na Orlej Perci i w kopule szczytowej Giewontu.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią w rozgrywkach tytułu w sobotnim półfinale, zmierzą się ze Słowenią. Drugą parę półfinałową stworzą Japonia i USA. Liga Mistrzów nie dla nas, ale może za to uda się tradycyjnie dostać do Ligi Konferencji. Dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji powalczą Raków Częstochowa, który zaliczki będzie bronić, oraz GKS Katowice, który musi odrobić stratę. O szczegóły teraz Michał Waszkiewicz.
6: W Ligę Mistrzów nie umiemy, to już wiemy, zwłaszcza po kompromitacji Lecha Poznań. Teraz Kolejorz i Górnik Zabrze, a także Jagiellonia powalczą o Ligę Europy. Jak to się nie uda, to zostanie im Liga Konferencji. O udział w niej walczą także Raków i GKS. Zespół Częstochowy ma dwubramkową zaliczkę i dziś zagra na Malcie z Valettą, mówi pomocnik Oskar Lepka.
7: Przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre i wyjdziemy na ten mecz na pewno, żeby wygrać.
6: Trudniejsze zadanie dziś przed GKS-em Katowice, który tydzień temu przegrał z MŚK Żylina 0-1, mówi pomocnik Bartosz Nowak.
8: Mecz o wszystko, gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach i nieważne jaki byłby wynik pierwszego spotkania, tak czy inaczej u siebie byśmy chcieli wygrać.
6: Przypomnę, to druga runda eliminacji. Mecz Rakowa o 19.30, a GKS-u o 20.30.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Michał Michalak został koszykarzem występującego w ekstra

0: klasie Trefla. 32-letni reprezentant Polski, który dwa ostatnie sezony spędził w Anwilu Włocławek, wrócił do sopockiego klubu po 11 latach. Podpisał kontrakt do 2029 roku z opcją wcześniejszego rozwiązania. Pojutrze po raz pierwszy w historii zawody żużlowej Grand Prix odbędą się na torze w Łodzi. Zmierzający po 7 tytuł indywidualnego mistrza świata Bartosz Zmarzlik w 7 rundzie cyklu może wywalczyć drugie zwycięstwo w tym sezonie. Wcześniej Polak był najlepszy na stadionie olimpijskim we Wrocławiu. Poprzednią rundę rozegrano w Szwecji. Tam Zmarzlik zajął trzecie miejsce.
1: Wróciła upalna aura do Polski. Dziś maksymalnie na termometrach na Mazowszu 35 stopni, na pozostałym obszarze od 25 do 32. Jutro także bardzo ciepło, ale nie tylko, bo może spaść deszcz, mogą przyjść burze. Na termometrach jutro od 22 do 36.
2: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to Orlen, tanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
5: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 104.
6: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i

0: wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Hełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Reklama. Urlop.

0: Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Tajemnica Jeziora to festiwal muzyki etnicznej i folkowej, który odbędzie się w sobotę na Leśnej Polanie nad Jeziorem Glinki w Orchówku koło Włodawy. A więcej szczegółów zdradzi nam
3: Anna Czajka, zastępca wójta gminy Włodawa. To wydarzenie, które przenosi w świat dawnych tradycji, słowiańskich legend i niezwykłych dźwięków, a wszystko to w niepowtarzalnej scenerii sosnowego lasu na polanie tuż nad brzegiem jeziora. Na festiwalowej scenie wystąpią nasze lokalne zespoły ludowe, a także znakomici artyści muzyki folkowej i etnicznej z Fachy oraz Sójki. Wieczór zwieńczy koncert Justyny Luba z zespołem Folk Show, który z pewnością dostarczy wielu muzycznych emocji. Przygotowaliśmy również wyjątkową słowiańską polanę, miejsce pełne dawnych rzemiosł i tradycji. Będzie można własnoręcznie upleść wianek, spróbować haftu, stworzyć ziołowy amulet czy makramę. Na wszystkich gości czekać będą także stoiska twórców ludowych i rękodzielników. Regionalne smaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, spotkanie z uroczymi alpakami oraz wystawa rzeźb Ptaki Nadburzańskie, inspirowana gatunkami ptaków zamieszkujących nasze tereny. To doskonała okazja, aby odpocząć od codziennego pośpiechu, pobyć blisko natury, posłuchać pięknej muzyki i poczuć magię miejsca, w którym historia, kultura i przyroda tworzą jedną niezwykłą opowieść. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu i naszych gości. Przyjedźcie 1 sierpnia do Orchówka i odkryjcie razem z nami tajemnicę jeziora. Posłuchajcie legend szepczących wśród sosen. Zachwyćcie się muzyką, rękodziełem, smakami naszego regionu i pięknem nadburzańskiej przyrody. Pozwólcie, aby choć na jeden dzień muzyka, tradycja i natura połączyły się w niezapomnianą przygodę.
2: A teraz posłuchajmy, co przygotował Janek Zieliński w podcaście Bliżej Kultury.
4: Ja jestem Janek Zieliński, a to są Młodzi w Kulturze.
5: Kamil Miechowicz, naczelny bębniarz tego zespołu.
6: Igor Potrapeluk, gitara elektryczna.
7: Magdalena Kozorys, gitara basowa.
8: Helena Okoń, wokalistka.
9: Jesteśmy Czarnoznasta Aleja.
10: A ja jestem Janek Zieliński, witam was w Radiu Bonton. Dzisiaj właśnie z takim młodym zespołem, młodym w PESEL-u i młodym, jeżeli chodzi o historię. Ta historia się cały czas pisze i trochę sobie o waszym graniu pogadamy. I na początek jakbyście mogli powiedzieć, od czego to się w sumie zaczęło?
11: Cały zespół zaczął się tak jakby w szkole. W momencie, gdy dostaliśmy się tutaj z koleżanką Magdą do pierwszego liceum, tam poznaliśmy naszego kolegę Pawła na przykład. Chciałbym go z tego miejsca serdecznie pozdrowić. No niestety już z kolegą nie występujemy, ale tak jakoś powoli tam od piosenki do piosenki w szkole uznaliśmy, że fajnie to idzie, założymy jakiś zespół może. No i jakoś tak już 2-3 lata może będzie od tamtego czasu. I tak to idzie powoli.
10: Słuchaj, klasyczne pytanie. Skąd 12 Aleja?
11: To jest w ogóle niesamowicie śmieszna będzie opowieść. Mamy taką koleżankę, tu w ogóle dużo osób trzecich się pojawia. Wiadomo, jak jest nowy zespół, to dużo jest tych ludzi wokół. Często jakieś opowieści z nimi są związane. Byliśmy z taką koleżanką, jeździliśmy sobie po mieście samochodem i mówię do niej, słuchaj, bo ja słyszałem, że tutaj w kontenerze na śmieci to można znaleźć jakieś śmieszne rzeczy, jakieś deski, coś. No i tam się zatrzymaliśmy. Podchodzę i wyciągam taki znak. Towar dostępny w alejce 12. I pokazuję koleżance. Koleżanka mówi, ej, to jest świetny pomysł na nazwę zespołu. No i już jakoś tak zostało. To powinniśmy w sumie wykonywać jakiś thrash metal, coś tego typu.
10: Ale nie, właśnie, co wygracie?
6: Rocka, pop rock, manam na przykład, indie piosenki, indie rock, polski rock, stary.
7: No takich dużo polskich klasyków, które ludzie po prostu lubią.
10: Czyli aktualnie jeszcze, że tak powiem, kowedujecie?
11: Póki co tak, ale właśnie jesteśmy podczas pisania piosenek nowych, więc może coś do końca wakacji jeszcze się ukaże z naszego wydania.
10: Jak się czujecie po takich pierwszych przetarciach? Bo już zakładam, że pewnie jakieś pierwsze występy macie za sobą.

0: sobą.
1: No to takie największe doświadczenie, myślę, że przynajmniej ja i Kamil zdobywaliśmy mimo wszystko w szkole na różnych takich akcjach. Był organizowany WOŚP w szkole i to był chyba nasz pierwszy występ, że graliśmy na tym WOŚP-ie Jam Wehikuł Czasu. Tak to się wszystko po prostu toczyło, że od występu do występu jakieś tam doświadczenie się zdobywało, a potem zaczęło się to wychodzenie na ulicę i wszystko tam się zaczęło rozwijać.
0: Tak, tak jak tutaj koleżanka wspomniała, dużą częścią naszej muzycznej działalności jest właśnie występowanie na ulicy. Można nas często spotkać na Deptaku, na Placu Łuczkowskiego w ciągu tygodnia, na weekendzie, a też jak są jakieś wydarzenia w ogóle w Chełmie, to można nas szukać gdzieś.
2: A tak w sumie, jak to wygląda? W sensie, jak na was reagują przechodnie chociażby?
3: Ludziom się to podoba. Nie wszystkim, bo niektórzy też potrafią trochę ponarzekać, no ale bardzo dużo ludzi to docenia. Uszczęśliwiamy ich na przykład muzyką w takie upalne dni, a my gramy na pełnym słońcu, na... Niektórym się to nie podoba, ale my gramy dalej, jesteśmy szczęśliwi i dążymy do celu coraz więcej, coraz lepiej.
1: Ja tak jeszcze dodam, że dużo osób się zatrzymuje i wspomina, że gramy piosenki z ich dzieciństwa, albo mówią, że bardzo mieli okropny dzień, a jak nas usłyszeli, to od razu jakoś im to poprawia ten nastrój i to są komentarze, które nas naprawdę napędzają do tego działania i wtedy wiemy, że jednak robimy coś mimo wszystko dobrego i to naszym przechodniom chełmskiego Deptaku pomaga.
0: Ludzie zdecydowanie potrzebują muzyki, bo to muzyka w ogóle czyni nas ludźmi jako ludźmi. Sztuka, muzyka, sztuka to jest to, co jest potrzebne w życiu i tego się będziemy trzymać dalej.
4: Helena, ten skład nie jest, jak już wspomnieliście, oryginalny skład. Ty się do niego dokoptowałaś jako ostatnia osoba. Jesteś, powiedzmy, świeżakiem w tym wszystkim. Jak się w tym odnajdujesz?
5: Generalnie muszę przyznać, że na początku było mi dosyć ciężko, bo nie znałam się z członkami tak dobrze, jak oni między sobą. Aczkolwiek z biegiem czasu, podczas tego, gdy się spotykaliśmy, to jest naprawdę bardzo fajna przygoda.
4: Co takiego kroicie, jeżeli chodzi o swoją przyszłość najbliższą?
0: Z koleżanką właśnie skończyliśmy liceum. Planujemy iść na studia, ale chcemy mimo wszystko jakoś ciągnąć ten zespół do przodu, pomimo że będziemy pewnie wyjeżdżać z Chełma. Każdy coś tam czasami staje się napisać jakąś piosenkę, lepiej, gorzej. Mieliśmy już nawet taką jedną napisaną, że tak powiem. To jest taka piosenka egzystencjonalna, z gatunku, bym powiedział, taki punk może, coś takiego, trash punk. Jest dostępna na YouTubie pod tytułem 12 Aleja, ile czasu?
4: No to ile czasu?
0: Zależy, ile trzeba.
2: No i to była rozmowa. Tak, to zdecydowanie była rozmowa z zespołem 12 Aleja. No i oczywiście dziękuję wam serdecznie i wam, drodzy goście, za chwilkę nam poświęconą i wam, drodzy słuchacze, za wysłuchanie. Janek Zieliński, Bliżej Kultury, Młodzi w Kulturze, Radio Bonton.
6: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
8: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
9: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
10: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie

0: 6. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
3: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
4: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Jeżeli jesteście fanami soft rocka z przełomu lat 60. i 70., to oprócz wczorajszej pozycji mam dla was dzisiaj jeszcze jedną płytę. Dzisiejsza propozycja jest, można to określić, bardzo ortodoksyjna, w pozostaniu wiernym temu brzmieniu. To jest Look for Your Mind od The Lemon Twigs.

Jak posłuchaliście tego fragmentu, to jak myślicie? Z którego roku może to być? 1967? 66? 69? Może jakieś, nie wiem, wczesne lata 70? No to słuchajcie. Album wydano w maju tego roku. Szalone, co? Zespół działa na scenie już od ponad 10 lat. Założyli go bracia Brian i Michael Diadario jeszcze kiedy byli w liceum. W 2016 roku wydali swój debiutancki album i od tamtego czasu konsekwentnie eksplorują kolejne nisze i niuanse dawnej muzyki popowej czy rockowej. Zajawką zarazili się od swojego ojca, który też jest muzykiem i grał on w nurcie irlandzkiej muzyki folkowej, której wpływy też słychać w twórczości The Lemon Twigs. To, co cechuje też ich albumy, to pewien poziom i styl, od którego nie odchodzą. Tak naprawdę mógłbym tutaj wybrać którąś z poprzednich płyt, jak chociażby A Dream Is All We Know, gdzie nawet na jednym kawałku udzielił się Sean Ono Lennon, syn Johna Lennona i Yoko Ono. Aczkolwiek chyba tutaj słychać tą współczesną głębię najlepiej, bo i owszem, bracia bardzo wczuli się w tą estetykę. Wszystkie swoje albumy nagrywają na starych analogowych taśmach, co daje tej płycie takie charakterystyczne ciepło w dźwięku. Nie tylko kompozycyjnej, ale technicznie też. To się wszystko bardzo ładnie łączy w taką sielankową podróż, która będzie idealna do wakacyjnej podróży na łono natury. To nie znaczy, że teksty są tylko o miłości, bo tak by nakazywały stereotypy takiej muzyki. Pozostawiają one na tyle sporo przestrzeni, że można tam się doszukać refleksji dotyczących na przykład współczesnych

inwigilacji, czy też zdrowia psychicznego. Ten ostatni temat słychać bardzo wyraźnie na zamykającym album utworze Your True Enemy, gdzie autorzy śpiewają o podkopywaniu samego siebie, ciągłym mówieniu, jak to jesteśmy źli i beznadziejni, przy jednoczesnym szukaniu przyczyn swoich niepowodzeń na zewnątrz. A jak na sam koniec wchodzą odwrócone wokale, to się naprawdę mrocznie robi. Także, jeżeli chcecie posłuchać czegoś fajnego z dodatkowo głębią, to ten album jest jak najbardziej dla was. A tutaj macie małą próbkę. To jest The Lemon Twigs w utworze I Just Can't Get Over Losing You.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria.

0: Hełm i Plac Kupiecki 13.
1: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.

0: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
1: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
3: Reklama.

0: bohaterowie Powstania Warszawskiego odebrali dziś odznaczenia państwowe. Kolejny kierowca z sądowym zakazem jazdy śmiertelnie potrącił dziecko. Tłumy nad wodą i alerty przed upałem. Turyści wrócili na plażę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Weterani Powstania Warszawskiego odebrali dziś odznaczenia państwowe. Uroczystość odbyła się w Muzeum Powstania. Oddajemy głos bohaterom.
1: Tak sobie przypomina o tamtym czasie, jak to było w czasie powstania i przed powstaniem.
2: Żyje się tą myślą, że nie jesteśmy zapomnieni.
3: Te wspomnienia w ogóle mnie nie opuszczają. To zostało we mnie. Same te 63 dni.
0: Uhonorowano też osoby zasłużone w pielęgnowaniu pamięci o wydarzeniach sprzed lat. W sobotę 82. rocznica powstania. Jak co roku o 17:00 cała Polska uczci pamięć o nim minutą ciszy. Nowe informacje na temat śmierci 9-letniego chłopca potrąconego przez BMW. Kierowca samochodu miał sądowy zakaz jazdy. W ogóle nie miał prawa prowadzić auta, bo kiedyś uciekał przed policją. Wczoraj, przypomnijmy, samochód z 3 osobami w środku wypadł z drogi i staranował dziecko jadące na rowerze. Chłopiec zmarł w szpitalu. W samochodzie znaleziono narkotyki. Kierowca i pasażerowie zostali zatrzymani. Biegli, sprawdzają, czy byli pod wpływem narkotyków. Ustalają też, z jaką prędkością poruszało się auto. Jeszcze dziś mają się zakończyć czynności.

0: sześć prokuratorów w Tarnawie, Kolonii i na Lubelszczyźnie. Przypomnijmy, rano spadła tam uzbrojona, zapewne rosyjska rakieta. Nikt nie ucierpiał, premier zapewnia, że rakieta była monitorowana przez radary. Na miejsce przyjechało aż czterech prokuratorów.
1: Trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi przede wszystkim o obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne. One zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany.
0: Na miejsce ma też dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia na Ukrainie.
1: Pomoże polskim prokuratorom i całej grupie dochodzeniowo-śledczej tutaj w czynnościach. Przede wszystkim chcielibyśmy na podstawie tego, co na ten moment znaleźliśmy, zidentyfikować to urządzenie latające, które wybuchło tutaj na polu.
0: Krater po wybuchu ma średnicę około 10 metrów i 5 metrów głębokości. Coraz więcej Polaków rezygnuje z alkoholu, tak mówi najnowszy sondaż CBOS-u. Odsetek osób deklarujących całkowitą abstynencję w ciągu 7 lat wzrósł o 7%. Prawie co czwarta osoba mówi, że w ogóle nie dotyka alkoholu. Turyści wrócili na plażę, znowu są tłumy, bo pogoda wreszcie dopisała. Dziś cały kraj był objęty ostrzeżeniami przed upałem. W mieście może to przeszkadzać, ale na plaży ani trochę.
2: Dobrze, że wróciły. Lato musi być latem. Ci są urlopy, mają wygodniej dla nich, bo przynajmniej nie muszą w domu siedzieć, tylko siedzą na plaży.
3: Było bardzo chłodno, a teraz to już naprawdę jest pięknie.
4: Mamy tak ułożone mieszkanie, że w sumie ciężko wytrzymać, więc jak już mamy upał w domu, no to wolimy być w upale, ale na zewnątrz.
5: To zapytam go, jak woda?
4: Gorąca. Tylko no, nie no, dla mnie jest ciepła.
5: Ale wystarczy, żeby się chociaż trochę ochłodzić?
2: Tak.
0: Ratownicy zalecają wybierać plaże strzeżone i zwracać uwagę na wywieszone flagi. Czerwona flaga powiewała dziś na kilku krajowych kąpieliskach, między innymi w Gdańsku, tuż przy molo.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Przemysław Pozowski zapraszał na wiadomości sportowe. Raków i GKS Katowice powalczył dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Częstochowianie będą bronili dwubramkowej zaliczki w meczu z maltańską Valettą FC, a GKS Katowice musi odrobić jednobramkową stratę, bo na Słowacji przegrał z MSK Żyliną 1-2. Mecz Rakowa o 19.30, GKS-u godzinę później. Tymczasem bramy piłkarskiego raju, czyli Ligi Mistrzów, zatrzasnęły się przed polskimi klubami z hukiem. Górnik Zabrze odpadł po walce, a Lech Poznań po występie, który przejdzie do historii polskiej piłki klubowej, tej niechlubnej. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
8: Po raz kolejny daliśmy się nabrać. Już patrzyliśmy na następną rundę i na to, kto będzie kolejnym rywalem Lecha Poznań, bo przecież w Danii mistrz Polski wygrał 4-1 i rewanż miał być formalnością. Ta zamieniła się jednak w koszmar. 0-3 po 90 minutach, 1-4 po 120 i porażka w karnych. Wstyd po całości.
9: It's very disappointing.
8: To ogromne rozczarowanie. Przytrafiło mi się w życiu kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych. Powinniśmy to byli utrzymać. Mówił trener Nils Frederiksen. Z podniesioną głową walkę o Ligę Mistrzów kończy Górnik Zabrze. Odpadł, ale w rewanżu z dużo silniejszym Fenerbahce zremisował 1-1, mówi trener Michał Gaszparik.
10: Byliśmy blisko tej dogrywki, może potem i niespodzianki, ale w tym dwójmecie zrobiliśmy trochę więcej błędów, a dlatego awansował Fenerbahce.
8: Lech i Górnik zagrają teraz o Ligę Europy.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. 74 osoby znalazły się w reprezentacji Polski na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. W składzie są wszystkie największe gwiazdy kadry, m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Anita Włodarczyk czy Paweł Fajtek. Dwa lata temu w Rzymie w roku olimpijskim Polska zdobyła w Mistrzostwach Europy 6 medali, w tym 2 złote bukowieckie i młodzieża Wojciecha Nowickiego, który jest też w kadrze na zawody w Birmingham. Te zaczną się 10 sierpnia i potrwają do 16.
0: Jutro jeszcze goręcej niż dziś. W przeważającej części kraju od 30 do 35 stopni. Na Mazurach, w centrum i na zachodzie Polski możliwe burze. Na południu bardzo dużo słońca, a nad morzem trochę chłodniej. Temperatura od 22 do 28.
6: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Mama, kurczy mi się brzuszek.

0: lodu.
1: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
2: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
5: Reklama. Ponton Radio. I wszystko gra. Ponton Radio.

0: Termotop. Znajdź nas, bo warto.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy.
4: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 2 10 11.
5: Reklama.
6: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parakon serca.
0: Reklama. 104,9 FM. 104,9 FM. Bonitone Radio.

Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.

0: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Reklama 104,9 Bonton Radio.

0: mogło dojść do tragedii, mówi ekspert o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Definicja mobbingu będzie prostsza, to ma ułatwić sprawy w sądzie. W Katowicy lekarze, by uratować dziecko, przebudowali jego serce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101 spadła dziś na Lubelszczyznę. To pocisk, który Rosjanie wielokrotnie wykorzystywali do uderzeń na Ukrainę. Była uzbrojona, a więc mogła spowodować wielką tragedię, mówi korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa Piotr Andrusieczko.
1: Trafienie takiego pocisku bezpośrednio na przykład w obrębie miasta, w budynek, powoduje ogromne zniszczenia. To jest jednak duża masa, duża głowica, duży ładunek wybuchowy i to po prostu może taki pocisk znieść.

0: albo cały budynek, albo kilka pięter.
1: Polskie służby usiłowały przechwycić obiekt, jednak ten zniknął z radarów. Kilka minut po tym zdarzeniu w województwie lubelskim zawyły syreny alarmowe. W przypadku syreny trzeba reagować natychmiast, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
2: Jeżeli wyje syrena alarmowa, wszyscy musimy być przygotowani, że to nie jest czas na zastanawianie się nad tym, czy alarm jest próbny, fałszywy. Jeżeli wyje syrena alarmowa, to znaczy, że jest zagrożenie.
1: Jednak nie zawsze musi być to zagrożenie. W sobotę o 17:00 syreny tradycyjnie już zawyją w Warszawie i wielu innych miejscach dla uczczenia pamięci powstańców warszawskich w 82. rocznicę. Mieszkańcy okolic Tarnawy, Kolonii mówią, że słyszeli potężny huk, a potem słup ognia rozświetlił niebo. Rakieta spadła o świcie.
3: Dla mnie to jest tragedia, no bo nic nie wiemy tak naprawdę.
4: Ten wybuch obudził mnie. Do góry patrzę, a tu taki snop czarnego dymu.
1: Pierwsze służby pojawiły się na miejscu kilkanaście minut po wybuchu rakiety. Miejsce, gdzie spadła rakieta, cały czas jest oddzielone policyjną taśmą. Zmieniamy temat. Definicja mobbingu będzie mniej skomplikowana. Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy. Stara definicja miała 20 lat i według ekspertów trudno było w oparciu o nią udowodnić, że pracownik jest krzywdzony w pracy. Według statystyk tylko 10% sądowych spraw wygrywają poszkodowani pracownicy. Nowe prawo podniosło też kwotę minimalnego odszkodowania dla ofiary mobbingu. UEFA wytacza ciężkie działa. Europejska Federacja Piłkarska zagroziła bojkotem następnych Mistrzostw Świata, jeśli Federacja Światowa nie wycofa się z pomysłu, by sprzedać prawa do mundialu w prywatne ręce. Niedawno szef FIFA Gianni Infantino oświadczył, że FIFA chce częściowo sprywatyzować następny mundial, sprzedając część praw m.in. firmie związanej z Donaldem Trumpem. Dosłownie przebudowali jego serce, by uratować mu życie. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzili najtrudniejszą operację kardiochirurgiczną w historii szpitala. 2-letni Mikołaj urodził się z poważną wadą serca, a jedyną szansą była całkowita przebudowa narządu i zamiana miejscami jego komór. Dziś chłopiec czuje się dobrze, jest pełen energii, mówią rodzice Anna i Krzysztof.
5: Ta operacja jest o bardzo wysokim ryzyku i dlatego bardzo się stresowaliśmy, baliśmy się.
6: Jak jesteśmy w domu, to w ogóle zapominamy, że Mikołaj jest chory, nie?
5: Tak. Jak jesteśmy w domu, zapominamy, że on
6: On się po prostu bawi ze swoim rodzeństwem i po prostu to jest po prostu inne dziecko.
1: To jeden z najrzadziej wykonywanych zabiegów na świecie. W operacji uczestniczyło ponad 20 specjalistów. Jutro ma być jeszcze goręcej niż dziś, choć nie wszędzie, bo nad morzem akurat 22-23 do 28 stopni, ale w pozostałej części kraju od 31 do nawet 35 w centrum i na południu. Do tego w pasie od Mazur przez centrum na zachód mogą przechodzić burze. Bonton Radio.

0: feet. Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770. Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa, od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
6: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
9: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Płonie oraz Chełmska Orkiestra Skina Corso.
8: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
9: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
8: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
9: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. 104 i 9 FM. 104.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
2: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Reklama. Bonito.

0: Rząd potwierdza, na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta CH-101. Koniec ze smartfonami w szkołach. Prezydent podpisał ustawę. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą, awansowali do półfinału Ligi Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd potwierdził, rakieta, która rano spadła na Lubelszczyznę, to był rosyjski pocisk CH-101, mogący przenosić nawet głowice jądrowe. Poinformował o tym właśnie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Służby wyjaśniają okoliczności upadku rakiety w rejonie Tarnawy Kolonii. To była dotąd bezpieczna okolica, mówią mieszkańcy.
1: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
2: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
1: Wie pani, to jest okropny wybuch potężny. To normalnie szok dla człowieka takiego. Po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest normalna sprawa.
2: W takim pięknym miejscu pan mieszka.
1: A tu nagle spokój jest po prostu zakłócony. No ale co zrobić? Życie.
0: W związku z naruszeniem polskiego terytorium przez rosyjską rakietę odbyły się konsultacje z NATO, a rząd zapowiedział analizę procedur alarmowych. To eskalacja, piszą amerykańskie media. Jeśli okaże się, że obiekt, który nocą spadł na terytorium Polski, to rosyjska rakieta, ryzyko bezpośredniej konfrontacji Rosji z NATO będzie bliżej, ocenił New York Times. O eskalacji wojny na Ukrainie mówi też stacja CNN. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi premier Donald Tusk w miejscu znalezienia pocisku na Lubelszczyźnie.
3: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
0: Polskie służby w nocy śledziły łącznie trajektorię ponad 20 pocisków manewrujących, z których jeden przekroczył granicę Polski. W akcji od początku brały udział myśliwce F-16. Piloci dostali upoważnienie do zestrzelenia rakiety, jeśli ta stanowiłaby zagrożenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Nie mam żadnych uwag do działania i do podjętych decyzji, wręcz przeciwnie. Mam pozytywną ocenę sprawności, czasu podjęcia i widać, że każde doświadczenie, które zdobyliśmy, też powoduje, że te procedury są usprawniane, zmieniane, jeżeli trzeba. Zmieniliśmy prawo dotyczące autoryzacji użycia broni.
0: Według szefa MON-u do tego czasu pocisk zdążył uderzyć daleko od zabudowań, zanim zaistniało tego rodzaju ryzyko. W wieku 87 lat zmarła Iga Cembrzyńska, ceniona aktorka filmowa i teatralna oraz piosenkarka. Artystka przez dekady

Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej kultury. Zapisała się w historii polskiego kina rolami w takich filmach jak Rękopis znaleziony w Saragosie, Salto, Jowita czy Hydrozagadka. Uczniowie nie będą już mogli korzystać ze smartfonów w szkołach. Prezydent podpisał ustawę w tej sprawie. Smartfony będą zakazane w podstawówkach zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. W wielu szkołach taki zakaz już obowiązywał, ale były to wewnętrzne ustalenia. Zakaz ma obowiązywać powszechnie. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią w rozgrywkach tytułu, w sobotnim półfinale zmierzą się ze Słowenią. Drugą parę półfinałową tworzą Japonia i USA. Jutro czeka nas bardzo gorący dzień. W centrum, na południu i wschodzie kraju temperatura wzrośnie do 33-36 stopni. Chłodniej nad morzem od 24 do 28. W pasie od Wielkopolski przez centrum na Mazury możliwe też burze wieczorem.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Ondon Radio. I wszystko gra. Ondon Radio. 104,9 FM.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: 104,9 FM. 104,9 FM.

0: incydencie na Lubelszczyźnie rząd zapowiada zmiany w systemie alertów SMS. W niektórych miejscach w Polsce zaczyna brakować wody powodem susza. Półfinalistka Wimbledonu Alicja Rosolska kończy karierę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli syreny alarmowe, ale nie otrzymali SMS-owego alertu z informacją o zagrożeniu. Chodzi o upadek rosyjskiej rakiety o świcie w Tarnawie Kolonii. Rząd tłumaczy, że procedura wysyłki została uruchomiona, jednak zanim wiadomości mogły trafić do odbiorców, sytuacja została opanowana. Jak wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, system nie wysyła takich powiadomień natychmiast i ich dostarczenie wymaga czasu.
1: SMS-y wymagają w przymasowej wysyłce trafienia w możliwość, w okienko wysłania. Czasem to jest opóźnienie kilku minut, ale w tym przypadku właśnie to kilka minut było decydujące, ponieważ alarm został odwołany właśnie po kilku minutach od jego zarządzenia.
0: Premier zapowiedział, że w przyszłości mieszkańcy będą otrzymywać SMS-y nie tylko o zagrożeniu, ale także po jego zakończeniu. W niektórych miejscach w Polsce zaczyna brakować wody. Susza i wysokie temperatury coraz mocniej dają się we znaki szczególnie mniejszym gminom. Jednym z takich miejsc jest Bestwina na Śląsku, gdzie mieszkańcy regularnie zmagają się z problemami z dostępem do wody pitnej. Choć gmina zdobyła środki na modernizację wodociągów, lokalne władze przyznają, że nie rozwiąże to całkowicie problemu, mówi wójt Grzegorz Boboń.
2: My mamy swoje ujęcie wody, które też rozbudowujemy. Tutaj nasza spółka również prowadzi odwierty, także kolejne studnie się pojawią.
0: Samorządowcy apelują o rozsądne gospodarowanie wodą podczas upałów. Zachęcają m.in. do zbierania deszczówki, na której magazynowanie można otrzymać dofinansowanie. Strażacy w Szwecji walczą z pożarami lasów, które wybuchły na zachód i północ od Sztokholmu. Z powodu kataklizmu zamknięto fragment autostrady. Z pożarami i nową falą upałów zmaga się niemal cała Europa. Temperatura miejscami sięga 40 stopni, a to utrudnia strażakom walkę z ogniem. Płoną obszary w regionach od Portugalii po greckie wyspy.

0: Turcję. Polska półfinalistka Wimbledonu kończy karierę. Alicja Rosolska, która kilka lat temu dotarła do najlepszej czwórki debla wielkoszlemowego turnieju w Londynie, ostatni raz zagra w swoim rodzinnym mieście. W przyszłym tygodniu w Warszawie turniej WTA 125 na kortach Legii.
1: Już na początku właśnie się zastanawiałam, czy po Wimbledonie nie zakończyć, ale tam bym właśnie nie miała tej okazji pożegnać się z polskimi kibicami. Więc stwierdziłam, że nie będzie lepszego zakończenia kariery niż tutaj w Warszawie, na mojej właśnie, że tak powiem, ziemi tutaj.
2: Przyjechałaś prosto z kortów Legii, gdzie turniej będzie od niedzieli tak naprawdę, kwalifikacje od poniedziałku, turniej główny, i tutaj rakieta czeka.
1: Tak, jestem tutaj z rakietami, bo faktycznie się szykuję, chcę dobrze zagrać w tym turnieju. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko jeden mecz. Gram razem właśnie z Martyną Kubką, więc mam nadzieję, że dobrze pogramy i że będę mogła jeszcze raz zagrać tutaj w Warszawie ten finał.
0: A Rosolska w finale debla grała w Warszawie 4 lata temu, gdy turniej jeszcze na kortach ziemnych organizował Tomasz Świątek, ojciec Igi. W Europie zaczął się sezon obserwacji Perseidów, czyli spadających gwiazd. Najlepiej widać je z dala od świateł miasta. W Polsce szczyt sezonu na Perseidy przypadnie w nocy z 12 na 13 sierpnia, a najlepsze warunki do obserwacji będą po północy i nad ranem. Jutro od 22 do 28 stopni nad morzem, a w pozostałej części kraju od 30 do 35 najgoręcej w centrum i na południu Polski. Od zachodu przez centrum po Mazury i Podlasie możliwe opady deszczu, a nawet burze. Poza tym słonecznie.
3: Bonton Radio i wszystko.